wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

SK Kraśnik.

0: Polska. Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek zachęcimy Was do spacerów po nadleśnictwie Kraśnik. Na koniec usłyszycie o historycznym spacerze po ulicy Wesołej. Zostańcie z nami.
0: SK Kraśnik.
1: Nadleśnictwo Kraśnik swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje nawet powiat opolski. To, co wyróżnia je od innych nadleśnictw, to fakt, że ponad połowę terenu zajmują lasy prywatne. Nie oznacza to jednak, że zwykli mieszkańcy nie mogą spacerować wśród drzew. Nadleśnictwo może pochwalić się wieloma pomnikami przyrody, a także szlakami dla turystów. O szczegółach mówi Michał Kosikowski, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Kraśnik.
2: Nasze Nadleśnictwo Kraśnik jest położone na trzech powiatach, 15 gmin i 4 miastach, czyli tutaj teren administracyjny jest dosyć rozległy. Administrujemy ponad 12 tysięcy hektarów. Ten teren jest bardzo rozległy ze względu na specyfikę położenia nadleśnictwa i lasów Nadleśnictwa Kraśnik, czyli wśród pól, bo tereny powiatu kraśnickiego czy opolskiego są terenami żyznymi i jest dosyć mocno rozwinięte rolnictwo. Wybierając się do lasu, na pewno trzeba odpowiednio się ubrać, założyć wygodne buty. No i też trzeba zwrócić uwagę na znajomość terenu. Jeżeli nie znamy terenu, to należy poruszać się drogami wyznaczonymi, czy to ścieżkami rowerowymi, czy szlakami pieszymi, żeby się nie zgubić, tak? Jeżeli ktoś by się zgubił, no to musi zwrócić uwagę, odszukać tak zwane słupki oddziałowe, czyli słupek granitowy wkopany na skrzyżowaniu się linii oddziałowych, czyli oddziałów, i odczytać tą numerację. Jeżeli znajdzie taki słupek, odczyta numerację, poda do służb ratunkowych, służby ratunkowe nam przekażą, to będzie łatwo taką osobę zlikwidować. Na terenie Nadleśnictwa Kraśnik występuje kilka ciekawych ścieżek przyrodniczych. Tutaj w okolicach Kraśnika to mamy ścieżkę rowerową w leśnictwie Rudki, koło miejscowości Rudki, a w pobliżu stacji kolejowej. No, jeżeli jest ciepło, to obserwujemy duże zainteresowanie tą ścieżką rowerową i uczestnictwo na tej ścieżce rodzin całych w okresach letnich. Jest też miejsce do zatrzymania się, do spożycia posiłku, no ale pamiętajmy o tym, że jeżeli korzystamy z tych wszystkich ścieżek, to żeby nie zostawiać tych śmieci, tylko zabierać ze sobą. Kolejnym takim miejscem do odwiedzenia jest uroczysko, punkt edukacyjny, który znajduje się na trasie z Urzędowa do Dzierzkowic przy leśniczówce w pobliżu kapliczki Świętej Otylii. Jest również przy tym punkcie edukacyjnym ścieżka spacerowa czy też rowerowa. Znajduje się tam również punkt obsługi rowerów. Jeżeli komuś by się zepsuł rower, to można tam nareparować, są klucze. Oprócz tego punktu edukacyjnego jest zbiornik retencyjny i również przeciwpożarowy, gdzie można podziwiać to ptactwo leśne. A w okresach wiosenno letnich również ten punkt odwiedzają szkoły czy też grupy zorganizowane, gdzie prowadzona jest edukacja. Kolejnym miejscem, gdzie można odpoczywać, jest ścieżka Kleniewo w miejscowości Pomorze, to jest gmina Opole Lubelskie. Też bardzo ładna, malowicza ścieżka przebiegająca nad rzeką i również z platformą widokową nad rozlewisko. Też tam jest również miejsce do rozpalenia ogniska i warto to miejsce odwiedzić. Oprócz tych miejsc edukacyjnych czy ścieżek edukacyjnych można również odwiedzać w każdym miejscu ten las, tylko pamiętajmy również, że ustawodawca pewne zakazy nałożył na obywateli i tak stałym zakazem objęte są uprawy do 4 metrów wysokości, powierzchnie doświadczalne, drzewostany nasienne, źródliska, tereny narażone na erozję czy też ostoje zwierząt. Również nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu w przypadku, gdy dojdzie do zniszczenia drzewostanu w postaci na przykład wiatrów, to wtedy wprowadzany jest zakaz okresowy, bo jest tam dużo niebezpieczeństwa. W przypadku, gdy też mamy duże zagrożenie pożarowe w lasach, to taki zakaz można wprowadzić. I trzecim zakazem okresowym są miejsca, gdzie prowadzi się prace gospodarcze i te zakazy okresowe są jakby widoczne, bo ustawiane są tablice. Również odwiedzający las muszą też zwrócić uwagę na uczestników innych, czyli też do lasu może ktoś sobie wjechać samochodem czy motorowerem. Jest to jakby ustawowo zabronione, nie dotyczy oczywiście służb ratunkowych, czy też osób wykonujących tę gospodarkę leśną, czy też transportu tego drewna. To też trzeba zwracać uwagę, szczególnie gdy osoby tutaj nieuprawnione jeżdżą samochodem czy motorem przechodzą, trzeba zwrócić na to uwagę, bo może też taki samochód za zakrętu wyjechać. Również trzeba zwrócić uwagę na jakby mieszkańców tego lasu, czyli ptaki, zwierzęta w szczególności, bo teraz też okres wiosenny to okres rozrodu zwierząt i już w lasach są młode dziki i też trzeba zwrócić na to uwagę, żeby jeżeli widzimy takiego dzika i jakby jest, zachowuje się niepokojąco, to lepiej, żeby opuścić to miejsce, bo w każdej chwili matka tych małych dzików, czyli locha, może zaatakować. Również wybierając się do tego lasu i szczególnie w słoneczne dni, na ścieżkach lubią się żmije wygrzewać, to też trzeba zwrócić na to uwagę, przechodząc, czy taka żmija gdzieś tam się nie wygrzewa. No i oczywiście takim zagrożeniem ze strony pajęczaków są kleszcze. No okres wiosenny to trzeba zwrócić też uwagę na to, że żeby po każdorazowym wyjściu do lasu wrócić do domu i żeby dokonać przeglądu, czy kleszcza przypadkowo nie ma. Także zapraszamy do lasu w te ciepłe dni, tylko pamiętajmy o właściwym ubiorze, właściwych umiejętnościach co do poruszania się, czy też znajomości terenu lasu, no i o innych uczestnikach, czy też zagrożenia, jakie w tych lasach są, bo również przechodząc w każdej chwili może gałąź drzewa na głowę nam spaść.
3: Mówił Pan o tym, że zwierzęta mogą stanowić dla nas niebezpieczeństwo, czy też żmije, czy też locha, która się martwi o swoje swoje małe, ale ludzie, którzy spacerują po lasach, chyba też mogą ustanowić takie niebezpieczeństwo w drugą stronę dla zwierząt. Czy są jakieś takie zasady, jak powinniśmy się do tych zwierząt zachowywać, czego nie powinniśmy robić?
2: No na pewno jak widzimy dzikie zwierzęta, no raczej z natury zwierzę jest dzikie i będzie swoją reakcję wykazywać, czyli będzie od nas uciekać. No, w przypadku, gdy zwierzę zachowuje się niepokojąco, ale tu mam na myśli lisy, no czy też inne zwierzęta, no to może być podejrzenie, że są zarażone wścieklizną i też na to trzeba zwrócić uwagę. No na pewno nie możemy zabierać tych zwierząt tak do domu, szczególnie małych, bo raz, że jest to zabronione przytrzymywanie takich zwierząt. Dwa, nawet jak nie ma w okolicy matki danego zwierzęcia, to prawdopodobnie odeszła matka, żeby odwrócić naszą uwagę, żebyśmy nie szli w to miejsce.
3: A zdarzają się takie przypadki, że ludzie zabierają młode zwierzęta?
2: Zdarzają się. Co do ptaków, no oczywiście nie niszczymy gniazd, które są założone, szczególnie teraz jednoroczne, ewentualnie wieloletnie. Nie wybieramy jaj, czy też piskląt. To trzeba na to zwrócić uwagę. Nawet innym uczestnikom tego lasu, jeżeli ktoś tutaj tak postępuje, no to trzeba zwrócić na to uwagę. Co do psów, tak? Psy według przepisów, wchodząc z psem do lasu, trzeba go trzymać na smyczy. Spowodowane jest to, że raz może pobiec i za tym zwierzęciem, dwa może wejść w młodnik i wypłoszyć zwierzę, trzy, no też są inni uczestnicy w tym lesie, inni spacerowicze czy też rowerzyści i no, ten pies może zaatakować. Co do jeszcze tutaj niepokojąc te zwierzęta, ostatnio teraz okres zrzutów poroży jeleni. Mamy okres luty, marzec, kwiecień, gdzie jelenie zrzucają te poroża i są pasjonaci zbiorów tych poroża i samo chodzenie po tych młodnikach, no to już za tym porożem powoduje płoszenie tych zwierząt, gdzie w okresie dnia zwierzęta spoczywają. Odnośnie żmii, to trzeba na to zwrócić uwagę, szczególnie na tym, tak jak już wspominałem, odnośnie miejsc bardzo nasłonecznionych, tam lubi się wygrzewać żmija. No jeżeli nas ukąsi, musimy szybko skorzystać z porady lekarskiej, bo też może być to ukąszenie niebezpieczne, czy nawet śmiertelne. No jeszcze nie ma sezonu na komary, ale niedługo może ten sezon się zacznie, to też chyba tych komarów w lesie jest dużo i mogą nas tutaj dosyć mocno kąsać, ale oprócz komarów, no w lesie również z innych owadów takich niebezpiecznych są osy, czy też szerszenie. To też trzeba zwracać na to uwagę, bo osy czy szerszenie zakładają w dziuplach również swoje jakby gniazda, a także no, w takich miejscach, bym powiedział, z drzew spróchniałych, czy też nawet zdarza się, że w młodych uprawach też jakby te gniazda os się znajdują.
3: Okej. Okay. Jeszcze mam pytanie, bo na początku mówił Pan o tym, że jak się zgubimy w lesie, to trzeba szukać takiego słupka przy skrzyżowaniach i wtedy możemy służbom powiedzieć, w jakim miejscu jesteśmy i wtedy nas znajdą. A co jak nie mamy na przykład zasięgu, to jak wtedy się w tym lesie odnaleźć?
2: No generalnie no trzeba zapamiętać, którą drogą się przyszło, tak? No jeżeli już się zgubimy, no to jak się nie ma zasięgu, no to trzeba właśnie szukać tych słupków. I teraz już samo to, że znajdziemy ten słupek, idąc w poszukiwaniu zasięgu, to możemy już dalej namierzyć, że byliśmy przy takim słupku, jesteśmy w tym rejonie. No jeżeli nie ma tego zasięgu, no to trzeba iść dotąd, aż się już zgubiliśmy, to trzeba go poszukać. No chyba, że spotkamy przy osobę przypadkową, to trzeba podpytać, w którym miejscu jesteśmy. No też trzeba mniej więcej zorientować się, no bo jak jeżeli wychodzimy do lasu, to wiemy o jakiej porze, no spojrzeć na słonko, tak, w którym miejscu jest, czy jesteśmy na wschód, czy idziemy na wschód, czy na zachód, także też tutaj to słonko ma znaczenie, mówię, w te pogodne dni. Lasy kraśnickie no nie są, bym powiedział, zwartymi takimi dużymi kompleksami, bo największy kompleks ma 1300 hektarów, to jest przy Kraśniku i jeżeli wejdziemy przykładowo od Kraśnika, no to możemy wyjść w miejscowości Rudki, czyli w kierunku Lublina, czy też do S19 też na możemy dojść, czy w następnym kierunku Sulów i także raczej gdzieś wyjdziemy w pobliżu jakiś dróg. No, kompleksy duże, jeżeli są zwarte, no to już jest tym troszkę większy problem, bo możemy przejść nawet i kilkadziesiąt kilometrów, na czym dojdziemy do jakiejś drogi, która by nas zaprowadziła, jeżeli oczywiście takie drogowskazy są. Jeszcze też trzeba pamiętać, że przy drogach, dojazdach pożarowych są tabliczki, dojazd pożarowy numer, to też jest jakby świetny atrybut do zlokalizowania, w którym miejscu jesteśmy, czy przynajmniej przy jakiej drodze jesteśmy. Także trzeba zwracać też na to uwagę.
1: Wybierając się na spacer po lesie, pamiętajmy o stroju odpowiednim do pogody.
0: SK Kraśnik.
1: A na koniec zabierzemy Was na spacer po starej ulicy Wesołej w Kraśniku. Dowiecie się, jak ta zmieniała się na przestrzeni lat. Tym podzielił się z nami Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starego Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku.
4: Pod numerem 11, oto mam takie zdjęcie z czasów wojny, z niemieckiego Baja chyba to, i to za, nie wiem, czy Kraśnickie Towarzystwo Regionalne tego nie zakupiło, chyba tak. I tu jest właśnie ten budynek pana oszusta, później jest właśnie ten mniejszy oszusta, a tutaj pana Dryki właśnie. I za panem Dryką mieszkali Iraccy Mieczysława i Genowefa. Mieli trzy córki. Następnie przy Wesołej 13 to mieszkali Rydzescy i Tworkowie. Tutaj jeszcze pan Marian Pyzik wspomina, że pan Iracki był sprzedawcą w kiosku Ruchu na ulicy Krakowskiej w sąsiedztwie Gospody, tu gdzie jest teraz Poczta Polska. Ale to innym razem będziemy o tym wspominać. Były dwie córki właśnie, Barbara i Teresa. Natomiast Rydzewski był przed wojną członkiem orkiestry 24. Pułku Łanów w Kraśniku. Był kolegą ojca właśnie pana Pyzika, a po wojnie też był członkiem orkiestry Straży Pożarnej w Kraśniku, a i także orkiestry Fabryki Łoży Stocznych. Pod numerem 15 mieszkali sobie państwo Biszczakowie, natomiast później była pracownia fotograficzna, ten budynek stoi do dziś, pani Marty Pielaszkiewicz. Pani Marta Pielaszkiewicz sobie mieszka w Kraśniku, nawet tutaj nawiązała ze mną kontakt, bo jak pisałem o ulicy Narutowicza, to była pani Taborska, która prowadziła zakład fotograficzny. Pani Pielaszkiewicz się u niej uczyła właśnie, a później założyła sobie zakład właśnie tutaj na ulicy Wesołej. Tutaj, że mieszkali Biszczakowie, Biszczak Wojciech i Biszczak Helena, jego żona, oni pochodzili z Tuszowa. To jest gdzieś w pobliżu Bychawy, tam sobie pochodzili. Natomiast pan Biszczak był urodzony w Borzechowie i tu sobie zamieszkali. O, tu jest ten budynek na ulicy Wesołej. On taki jest przodem jak gdyby do przejścia takiego na ulicę Zgoda. Tam taki łącznik jest. I on w ten sposób stoi, że jak gdyby przodem do tego, taki nietypowy, bo wszystkie budynki stoją przodem do ulicy Wesołej, nie? A on tak do tego łącznika i taki sobie to budynek, a tam była stolarnia też. Właśnie, Biszczakowie mieli troje dzieci, Gosia, Dorota i Maciek, to pani właśnie Urszula Wrona z domu Rycerz, która mieszkała po przeciwnej stronie ulicy Wesołej. I wspomina właśnie, że pani Dorota z domu Biszczak, która tu mieszkała naprzeciwko, wyjechała do Stanów Zjednoczonych, ukończyła Akademię Muzyczną i tam jest bardzo cenioną harfistką, właśnie słynną, jakąś tu właśnie pani Urszula wspomina. Trzeba było odszukać, ale wydaje mi się, że być może zmieniła nazwisko i nie nazywa się teraz Biszczak, tylko jakoś inaczej, bo tutaj właśnie pani Urszula wspomina, że tak jest. A na pewno nie. Dalej, tu już następny ten budynek, to jest rodzinne gniazdo Czesława i Adeli Daniel oraz ich potomstwa. Przez jakiś czas u państwa Danielów była kawiarnia, nazywała się Księżycowa. Tam funkcjonowała, ale teraz już tam kawiarni nie ma, tam jakiś sklep się mieści. Właśnie, natomiast dalej o takie budynki, to trochę jest zmienione, ale takie były, to jest z czasów wojny. Ktoś mi tu nawet podpowiadał, że w jednym z tych budynków przed wojną to była szkoła żydowska dla dziewcząt. Tutaj się uczyło. Następnie był łącznik właśnie między Wesoła a Podwalną do ulicy Zgoda. A następnie mieszkali państwo Olechowie i Wojkowie. Olech Henryk z Lublina pochodził, tu się wrzenił. Było dwóch braci prawdopodobnie Olechów. Wtedy się nazywał Henryk. W każdym razie mieszkał przy Rycerskiej. Syn tego Olecha przy Rycerskiej to jest słynny Kazimierz Olech, słynny taternik i zdobywca Himalajów. No jest wymieniany wśród najwybitniejszych himalajstów polskich i nie tylko. Pan Kazimierz, ale akurat na Wesołej nie mieszkał, tylko na Rycerskiej. A tutaj jego kuzyn mieszkał. Ja myślałem najpierw, że może on na Wesołej, ale się okazuje, że nie. Pan Stój mnie tu wyprostował, a później jeszcze pan Schneider. Także, ale na pewno jego kuzyni mieszkali tutaj. Jeżeli chodzi o pana Łojka, to tutaj miał zakład szewski razem z synem Ryszardem. Oni mieli zakład szewski na ulicy Lubelskiej, ale to Lubelska z Wesołą się łączy. Natomiast tu mieszkali i pani Marianna Jaroszewicz z domu Lis wspomina, bo tu się przyjaźniła właśnie z dziećmi pana Łojka, że to mieszkanie było podzielone jak gdyby na pół i tam było przejście i z mieszkania było wejście do ogródka na ulicy Niecałej i pan Stój, mieszkanie z tej ulicy Wesołej, potwierdza, że z jednej strony mieszkali Łojkowie, a z drugiej strony właśnie państwo Olech mieszkały. Pani Olechowa w tym czasie była wdową, już miała dwie córki i dwóch synów. Wspomina właśnie pan ten. Następne mieszkanie tutaj z tym schodkiem, ono trochę jest przebudowane, taki niewielki schodek, to mieszkają dotychczas jeszcze pan Edward Saluter z żoną Barbarą. Pan Edward Saluter prowadzi instalatorstwo elektryczne. No tu nawet go mam, bo 50-lecie obchodzili zawarcia związku małżeńskiego i tu uroczystość właśnie jest pani Barbara i pan Edward Saluter. I sobie mieszkają dotychczas właśnie tutaj w tym budynku. Pan Saluter, to jest znany działacz, rzemieślnik i w cechu rzemiosł różnych działał, był w starszym cechu, jeszcze cech się mieścił tutaj na Grodzkiej, tutaj wybudowany właśnie w latach 60. To wielki społecznik, działacz i tak dalej, radny miejski, pan Saluter, także znany jest w Kraśniku, mieszka sobie tam spokojnie na ulicy Wesołej. Zanim mieszkali państwo Gwiazdowscy i Wojciechowscy. Pan Gwiazdowski był malarzem, później przeniósł się, tu wspomina pani córka, czy ta wnuczka już tych państwa Gwiazdowskich, że tu mieszkała jej babcia i miała 7 dzieci. Mąż ją obumarł i ona to z tymi 7 dzieci musiała właśnie, no to było normalne zresztą, to wielodzietność w tym okresie czasu, to nie było nic nadzwyczajnego, także, ale rzeczywiście no nie pozazdrościć. Od państwa Gwiazdowskich zakupił ten budynek brat pana Mariana Pyzika, Edward Pyzik. Już nie żyje pan Edward Pyzik, też grał w orkiestrze strażackiej tutaj na instrumencie dętym, tak samo jak jego brat Marian. To też rodzina, warto by było z panem Marianem Pyzikiem porozmawiać, bo to jest zacna rodzina tutaj z Kraśnika od wieków, a i pan Marian bardzo dużo rzeczy pamięta z tamtego okresu czasu, mnie tu wspomaga rzeczywiście, no takie ma informacje, a tak się złożyło właśnie, że tutaj mieszkał jego brat. Jak kupili to mieszkanie od państwa Gwiazdowskich, to no oczywiście wymagało to remontu, więc ponieważ ojciec tych panów Pyzików, Edwarda i Mariana, Wojciech, był murarzem, więc siłą rzeczy rzeczywiście im tam pomagał, żeby to doprowadzić. W 2017 roku tu pisze, że zmarł właśnie pan Edward, a był w wojsku, przed wojskiem grał, no w każdym razie nie pamiętam. Dobrze, za nimi, jeszcze o panu Wojciechowskim, więc pan Wojciechowski był szewcem. Miał tu właśnie na parterze, miał warsztat, a mieszkał na górze. Miał córkę Danusię i syna Zbyszka. Danusia, tu pani Marianna Jaroszewicz-Lisz też mnie tu wspomaga. Danusia chodziła z nią razem do szkoły. Pani Danusia Wojciechowska, zresztą mieszka na Lubelskiej, była przez dłuższy okres czasu dyrektorem biblioteki miejskiej w Kraśniku. W Koszarach się tam mieści właśnie. Teraz jest chyba już na emeryturze. Dalej to był róg Wesołej i Niecałej, to tutaj mieszkali Jurkowscy, państwo Jurkowscy, państwo Czerwińscy, oj i Wroślakowie. Jeżeli chodzi o Czerwińskich, to odezwała się to wnuczka Czerwińskich. To było to mieszkanie, to były dwa budynki, teraz nie ma, tutaj jest w tym miejscu taki mały parking. To jest właśnie tu zejście na dół z ulicy Wesołej na Lubelską, a tutaj były dwa budynki, już ich drewniane, już ich nie ma. Tam z tyłu to widać ulicę Podwalną. Tyle by było odnośnie lewej strony.
1: W kolejnej części przejdziemy się na drugą stronę ulicy Wesołej. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
0: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek poznacie pasjonata kosmosu z Urzędowa. Będzie też o ciekawej historii jednego z domów na ulicy Podwalnej w Kraśniku. Zostańcie z nami.
0: SK Kraśnik.
1: W swojej kolekcji posiada około 200 meteorytów z całego świata. Najcięższy waży około 2 kg. Na co dzień prowadzi planetarium i obserwatorium. Pan Józef Baran z Urzędowa zajmuje się obserwacją kosmosu już od kilkudziesięciu lat. O swojej działalności opowiedział naszemu reporterowi.
5: To na początek proszę powiedzieć, jak zaczęła się pańska przygoda z meteorytami i obserwowaniem kosmosu.
6: No wszystko zaczęło się chyba w dzieciństwie, w domu, w sytuacji, w jakiej człowiek się wychowuje i jego samego zainteresowania tym światem, co jest dookoła. Szukanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego. Pierwsze, myślę, spojrzenie w niebo i dziwna historia z obserwacją księżyca. No właśnie księżyc. Przypominam sobie, jako małe dziecko spoglądałem na ten księżyc i pytanie od razu, dlaczego raz jest taki chudziutki, nagle staje się w pełni okrągły, no i szukanie odpowiedzi na to, dlaczego tak się dzieje. No i tak po kolei to tak wciągało człowieka ten kosmos, co tam właściwie jest, dlaczego to tak się wszystko w nocy na przykład świeci, tyle punkcików, tyle takich gwiazd, jak się potem okazało. No i zdobywanie, szukanie wiedzy, szukanie odpowiedzi, co to jest i układanie jeszcze wówczas nie wiedząc, że to można nazwać gwiazdozbiorem, układanie swoich jakichś tam konstelacji, no zupełnie nieraz zupełnie nietrafnych wobec tego, co nam przedstawia nauka, czyli te moje konstelacje były zupełnie inne nazwy, jakieś czy zwierzę, czy jakiś przedmiot widziany przeze mnie, oczywiście weryfikowało to życie. No takim właśnie Orion jest przykładem. Kiedy wieczorami spoglądałem na niebo, widziałem w tym Orionie nie Oriona jako takiego, tylko koronę odwróconą do góry, czyli te trzy gwiazdy i do dołu mnie to się pięknie układało w koronę. A później się okazało, że to są nogi i pas Oriona. No to dobrze, to już przyjąłem to jako taką właściwą nazwę i niech tak będzie. No i tak po kolei, gdzieś tam przy Orionie, co jest? No to jest Syriusz, ten taka bardzo najjaśniejsza gwiazda nieba, czyli Syriusz, psia gwiazda, gwiazdozbiór wielkiego psa. No i tak dalej po kolei chodziło się po tym niebie i poznawało, że tutaj jest ta ekliptyka, po której wszystkie te gwiazdozbiory wędrują w ciągu roku, czyli poszczególne gwiazdy zodiaku. No i tak dalej, oczywiście ten słynny, każdemu praktycznie znany wielki wóz, a to jest wielka niedźwiedzica, okazuje się. A jeżeli przedłużymy linię od dwóch gwiazd do góry, okazuje się, że trafimy na gwiazdę polarną, przy której, która jest jakby końcem ogona małej niedźwiedzicy. Pomiędzy tymi dwoma szaleje smok. No i tak dalej i to wszystko się tak fajnie poukładało. A jeszcze co ciekawe, bo w Urzędowie mieszkają przecież potomkowie z rodu Jana Heweliusza. Warto o tym też pamiętać. No między innymi ta stacja bolidowa, którą tu mamy, powstała dzięki temu, że Magda Matysiak-Hewelkę w Warszawie nawiązała kontakt właśnie z chłopakami, z ludźmi z PKM-u, czyli jego polskiego takiego głównego punktu, gdzie właśnie te materiały się na bieżąco przesyła. No i dzięki temu też to wszystko się do tej pory od 2006 roku działamy w ramach tej stacji bolidowej. No to są tysiące już detekcji, tysiące meteorów. No i dzięki tejże stacji i tym kilkunastu, a nawet już myślę, że już ponad 20 takich jest w kraju, te wszystkie złożone ze sobą dane pozwoliły na odkrycie kolejnych rojów meteorów, które sobie wybiegają z gwiazdozbiorów, a słynny gwiazdozbiór Perseusza i Perseidy, no to już historia i właśnie ta

0: organizowane takie ogólnopolskie spotkanie. No i właśnie te meteoryty prezentujemy praktycznie wszędzie, gdzie tylko możemy. Mamy też na Mikuszewskim własne planetarium, takie obwoźne. Jadąc na przykład do szkół z planetarium, z programami planetaryjnymi dla odpowiedniej grupy wiekowej, odpowiedni program, też prezentujemy meteoryty. I wówczas to mamy tylko fragment naszego w ogóle zbioru, bo blisko 200 meteorytów to jest ciężko zaprezentować, ale po kilkanaście z każdego rodzaju meteorytów, czyli to meteoryt kamienny, żelazno-kamienny i żelazny, pokazujemy, jak wyglądają. Młodzież, dzieci mogą wziąć do ręki, mamy taki kawałek, dwa ponad kilogramy żelaznego meteorytu, wówczas widać, jaka to jest moc tegoż kosmosu.
1: I ten dwukilogramowy jest najcięższy, jaki Państwo posiadają, tak?
0: Tak, reszta to raczej taka drobnica, ale tylko po to, żeby właśnie zebrać, na mapie można oznaczyć miejsca, że z wszystkich kontynentów, prócz Antarktydy, mamy te meteoryty.
1: I jak te meteoryty trafiły tutaj do Urzędowa, skoro, tak jak Pan mówi, są z całego świata?
0: No, należy do Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, które zajmuje się badaniem meteorytów, wymianą. Ludzie z towarzystwa wymieniają się meteorytami, kupuje się, no praktycznie poprzez zakupy wszystkie meteoryty, co u nas są, stąd się znalazły.
1: W Ośrodku Kultury w Urzędowie znajduje się też obserwatorium. Czy z niego można korzystać?
0: Tutaj w Ośrodku Kultury mamy teleskop z prowadzeniem takim automatycznym. Jest to 10-calowy w systemie Newtona teleskop, natomiast w systemie Newtona 12-calowy jest u nas prywatnie na Mikuszewskim. I jeżeli tylko pogoda dopisuje, to sobie sam, jak są ciekawe zjawiska, lubię pooglądać, a można się umówić telefonicznie, czy poprzez Facebooka, czy Messengera, także jest to dostępne.
1: Wspominał Pan o tym, że ogląda Pan ciekawe zjawiska. A co to tak naprawdę są ciekawe zjawiska? Bo jak ja patrzę w niebo wieczorem i widzę dużo gwiazd, księżyc, no to dla mnie jest to już super widok i bardzo mnie interesuje, co według Pana jest ciekawe w tym naszym niebie.
0: No jeżeli już człowiek poznał gwiazdozbiory, poznał, jak to wszystko jest poukładane na niebie, to wchodząc głębiej w to wszystko, no to cóż, możemy właśnie do ciekawych zjawisk zaliczyć no, te koniunkcje, które, czyli zbliżenie planet do siebie, czy zakrycie przez księżyc planet, czy gwiazd wyraźniejszych, jaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach, gdzie po ekliptyce sobie księżyc chodzi. A na czym to polega? No, zakrycie i odkrycie gwiazdy przez Księżyc. Obserwujemy gwiazdę, ona jest blisko brzegu Księżyca. Nagle jakby ktoś odciął światło, zgasła, czyli ona się schowała za Księżyc. Po jakimś czasie znowuż z drugiej strony ona nam się pokazuje. No cóż jeszcze, ciekawe zjawisko, czyli te koniunkcje, no ostatnio Saturn, Jowisz, to było naprawdę wydarzenie setek lat, za ileś lat dopiero, może 400, już nie pamiętam dokładnie, ale ponowna będzie taka sytuacja. Także to są takie fajne zjawiska, ciekawe. Co jeszcze? No przez teleskop nie warto na przykład oglądać rojów meteorowych ze względu na to, że no, teleskop to jest mała powierzchnia nieba, natomiast jeżeli sobie usiądziemy, czy położymy się nawet i będziemy widzieli dużą część nieba, to na pewno w którymś momencie w trakcie, jak przechodzi Ziemia przez rój, wówczas pięknie można sobie pooglądać, jak takie jasne kreski meteorów spalających się w atmosferze nam się pojawiają. Właśnie to są te Perseidy, słynne sierpniowe. 12 sierpień, 13 i następnie po tygodniu, po około 20 sierpnia. I no i co? Zaćmienie.

0: zaćmienia księżyca, na przykład w teleskopie super widoczne zaćmienia, czy częściowe zaćmienia Słońca też przez teleskop możemy podziwiać lepiej niż przez gołe oko. Także no myślę, że to są najważniejsze te rzeczy do oglądania teleskopa.
1: Zajmuje się pan obserwacją nieba od kilkudziesięciu lat. Proszę powiedzieć, czy na przestrzeni tych lat zmieniła się technologia i czy to jakoś się wpłynęło na obserwacje kosmosu?
0: No takim przykładem niech będzie nasz wyjazd na zaćmienie Słońca, całkowite zaćmienie Słońca nad Balaton na Węgry, rok 99, gdzie mieliśmy do dyspozycji jedynie aparaty na klisze, a dzięki nowej technologii naprawdę skok niesamowity. To, co było wówczas niemożliwe, czyli jedno zdjęcie i koniec. Ewentualnie próba nakładania na siebie klatek, ale to było żmudne. Natomiast w tym momencie mamy do dyspozycji już technologię, która pozwala na zwielokrotnienie, kilkaset czy nawet może tysiąc razy można nałożyć na siebie poprzez stakowanie obraz nieba i wówczas wychodzą cudeńka. To, co my widzimy gołym okiem, to jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Nasze oko nie potrafi zebrać tyle danych. A w kosmosie naprawdę jest mnóstwo kolorów. Oczywiście to jest związane z różnymi chemicznymi, jak to nazwać, no każdy pierwiastek inaczej po prostu świeci i można dzięki temu, że wiemy, że ten pierwiastek świeci na czerwono, drugi na niebiesko, możemy wiedzieć co oglądamy. A naprawdę w kosmosie jest tyle kolorów, że artysta, malarz nawet takich kolorów może nawet jeszcze nie widział, nie namalował. Także kosmos jest naprawdę czymś wyjątkowym i warto patrzeć w niebo, warto podziwiać niebo i poznawać, zadawać sobie pytanie, dlaczego to tak jest. No, Ziemię poznaliśmy już dosyć mocno, chociaż jeszcze wiele jest do odkrycia, a kosmos naprawdę daje nam coraz większe możliwości poznawania go. Niech jeszcze takim przykładem będą planety, które się odkrywa coraz to nowe wokół gwiazd tutaj nam w miarę bliskich. Profesor Wolszczan jako pierwszy na świecie odkrył planetę pozasłoneczną, a w tej chwili praktycznie każdego dnia odkrywane są coraz to więcej tych planet, egzoplanet tak zwanych, planet wokół, krążących wokół innych gwiazd, innych tych, w innych światach. Taki Gabriel Murawski tutaj z Suwałk na przykład, młody chłopak, jest właśnie w tym kierunku takim człowiekiem ciekawym, który dzięki właśnie tej technologii, która właśnie jeszcze za czasów Wolszczana, profesora Wolszczana, który tamtymi metodami badał, tutaj chłopak dzięki komputerom, dzięki nowej właśnie technologii może na przykład odkrywać czy obserwować odkryte już te egzoplanety. I co ciekawe, te metody tylko dosłownie w ułamkach procentu widzą, rozróżniają pojaśnienie lub pociemnienie gwiazdy, która te pociemnienia właśnie dają nam wiedzę o tym, że właśnie przechodzi przed tarczą taka właśnie egzoplanetka. Taka drobinka z naszego punktu widzenia, a poprzez naszą technologię my ją widzimy. Ułamek procenta, to nie jest 1, 2, 3%, ale ułamek. To są rzeczy, o których jeszcze 20 lat temu nam się nie śniło, że można aż tak dokładnie badać.
2: Obserwatorium znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury w Urzędowie, a także w miejscowości Mikuszewskie, gdzie pan Józef prowadzi gospodarstwo agroturystyczne.
3: SK Kraśnik.
2: Ulica Podwalna w ostatnich latach zmieniła znacznie swoje oblicze. Kiedyś okolica wyglądała zupełnie inaczej. Z jednej strony ulicy jeszcze do dzisiaj możemy zauważyć stare mury miejskie, z kolei z drugiej strony były liczne zabudowania. Wchodząc od ulicy Okopowej, pierwszym budynkiem był dom pana Młynarczykowskiego. Z tym domem związanych jest wiele ciekawych historii. Jedną z nich jest to, że mieszkało tu dwóch ułanów z 24 pułku, którzy ożenili się z córkami właściciela.
4: I pierwszym budynkiem, jaki tutaj stał, zresztą stoi do dziś, to jest budynek na podmurówce, drewniany. Taka solidna podmurówka, drewniany, ładny budynek i postawił go pan Józef Młynarczykowski. Pan Józef Młynarczykowski pochodził z Suchyni, był synem Walentego i Marianny z domu Wolak. W wieku 23 lat poślubił pannę Mariannę Adamowską. Ona pochodziła z Rzeczycy Ziemiańskiej, tutaj w Kraśniku dorabiała, mieszkała we wsi Pasieka. Pan Józef Młynarczykowski był murarzem z zawodu, ale po pewnym okresie czasu został zakrystianem, czyli kościelnym w kraśnickim kościele. Był tym kościelnym aż do zejścia, że tak powiem, do 1940 roku. Pan Józef Młynarczykowski z żoną mieli tam trochę dzieci, ale faktycznie interesują nas dwie córki. Jedna to była Stefania, która poślubiła pana Wawrzyńca Schmidta, a druga była Franciszka, która poślubiła Zygmunta Wójtowicza. Zarówno pan Zygmunt Wójtowicz, jak i Wawrzyniec Schmidt to byli żołnierze 24 pułku ułanów. Pan Zygmunt Wójtowicz razem z ojcem i z bratem służyli w 24 pułku ułanów i byli muzykantami w orkiestrze pułkowej. Później pan Zygmunt to nawet był trębaczem dowódcy pułku w 1939 roku. I tu pan Zygmunt mieszkał z żoną właśnie w tym budynku, a pan Wawrzyniec Schmidt, poślubiwszy pannę Stefanię, dostał od teścia taki mały budynek, który stał w ogrodzie. I później, o tu jest ten drugi budynek właśnie przy budynku murowanym Gottnerów. Później państwo Schmidtowie rozbudowali ten budynek. Pan Wójtowicz, tak jak się rzekło, urodzony w 1907 roku, był plutonowym 24 pułku ułanów, poślubił pannę Franciszkę Młynarczykowską, służył właśnie w 24, był muzykantem w pułkowej orkiestrze, grał na kornecie. A w 1939 roku razem był trębaczem dowódcy pułku pułkownika Kazimierza Dworaka i brał udział w kampanii wrześniowej. W Jordanowie miał wypadek samochodowy, złamał rękę, no i dostał się do szpitala. W szpitalu spotkał pana rotmistrza Łukowskiego, który był ranny w klatkę piersiową, bo oni tam razem walczyli. I tak pan rotmistrz Łukowski dostał się do niewoli radzieckiej czy sowieckiej i zginął w Katyniu. Natomiast pan Wójtowicz przywędrował do Kraśnika. Kiedy on przyszedł do Kraśnika, to w tym czasie jego teść, Młynarczykowski Józef, mieszkał podczas wojny przy kościele, przy ulicy Klasztornej, tam są budynki po Klasztornej, tam mieszkał, więc i pan Wójtowicz wspólnie z żoną mieszkał tam przez jakiś czas, a później w 40 roku, jak zmarł jego teść, to przejął jego obowiązki i był kościelnym aż do lat 70 może. Także to tak się ciągnęło od początku XX wieku, ponad połowę wieku to byli właśnie teści zdjęć, byli zakrystianami kościelnymi. No, pan Wójtowicz, wspominają go tutaj ministranci, że był bardzo punktualny, lubił porządek, przestrzegał i tak dalej. Do jego obowiązków należało przygotowanie kościoła, jak i szat liturgicznych i tam tego typu narzędzi, które służyły do właśnie mszy. Miał córkę, nie tylko, ale między innymi córkę, która wyszła za pana Lisicę i tak się nieszczęśliwie złożyło, że oboje, ta jego córka i zięć, zginęli w wypadku samochodowym. Natomiast pan Wawrzyniec Schmidt poślubił właśnie w 29 roku pani Stefannę Narczykowską i sobie mieszkali, dał mi też ten budynek, o, nawet widać ładny. Do tej pory mieszka córka pana Wawrzyńca, pani Alicja Schmidt w tym budynku. Wzięli pożyczkę i zaczęli, rozbudowali i ładnie to nawet wyszło. Natomiast podczas wojny Wawrzyniec Schmidt powędrował na wojnę i tak się złożyło, że razem z pułkiem aż na zachód brał udział w całym marszu 24 pułku Ułanów do Normandii i skończył wojnę w 1945 roku. Tak się szczęśliwie złożyło. Natomiast zostawił w Kraśniku żonę i syna małego. Mieli syna, miał na imię Jerzy syn. Syn później zresztą został kapitanem żeglugi wielkiej, ale po kolei rzecz biorąc, no tak się złożyło, że pani Stefania nie dość, że miała pożyczkę, no ale to się wiadomo, że wojna to więc nie spłacała, ale nie miała z czego żyć, no bo została bez grosza przy duszy, więc pomagała ojcu Mynarczykowskiemu, a później szwagrowi Wójtowiczowi tam przy kościele. No i do nich zwrócił się ruch oporu. Pani Stefania pomagała w wyrabianiu aktów urodzeń, między innymi dla Żydów. No, uratowała wielu, ale jednak tak się złożyło, że w pewnym okresie ktoś ją oskarżył, panią Stefanię Schmidt. No i niestety pani Stefania Schmidt trafiła najpierw do więzienia pod zegarem w Lublinie, a później na zamek. No i nie wiadomo, w jakich okolicznościach straciła życie. W każdym razie trudno. Są pamiątki w więzieniu pod zegarem w Lublinie, tam odnośnie pani Stefanii Schmidt. To taka cicha bohaterka kraśnicka. No nikt nie bardzo wiedział, w jaki sposób i tak dalej, nie zginęła. No i się okazało, że został ten syn nieletni. Tym synem jej siostra, czyli pani Wójtowiczowa, się zaopiekowała. Po wojnie ten syn chciał trafić do ojca na zachód, no ale niestety został złapany i zwrócony, że tak powiem. No i pan Stefan Wawrzyniec Schmidt wrócił do kraju, chciał się zaopiekować swoim synem. Tutaj pan Wawrzyniec został w pewnym okresie czasu nawet burmistrzem Kraśnika do czasu zmiany ustawy o samorządzie miejskim. To funkcjonowało na zasadzie właśnie przedwojennej. Dopiero po 56 roku czy 4 zmienili ustawę. No i pan Schmidt nie chciał już dalej być tym burmistrzem Kraśnika. Trafił do GS-u, pracował. Później włączył się w działalność koła 24 Pułku Ułanów. Aktywnie działał, był także inicjatorem i pomagał przy budowie pomnika 24 Pułku Ułanów przy kościele. Także no, wszyscy pamiętają to pana Wawrzyńca. Ożenił się drugi raz z panią Zofią z domu Górba i z panią Zofią mieli córkę Alicję. Alicja Schmidt mieszka do tej pory. Sporo pamiątek po Wawrzyńcu przekazała, między innymi do muzeum, ale także do brygady zmotoryzowanej z Żagania, która kontynuuje tradycję 24 Pułku Łanów. Podczas wojny budynek ten pana Wójtowicza, jak i pana Schmidta stały puste po aresztowaniu pani Stefanii. Prawdopodobnie w którymś z tych budynków tak się złożyło, że spotkały się trzy takie znane osoby. Pierwszy to był Konrad Bielski, to jest poeta, adwokat z Lublina. Przez pewien czas nawet był w Krasnymstawie, ale faktycznie rzecz biorąc to jest kolega Józefa Czechowicza, poety z Lublina. Razem z jego bratem studiowali, później tam przyjaźnili się, bo ten też Konrad Bielski był literatem. Także to jest znana postać, Konrad Bielski. Taki oceniają go, bo to urodził się na Wołyniu, że to taki Sarmata jeszcze w starym stylu i tak dalej. A on tu z Kraśnikiem miał kontakt, ponieważ jego stryj, pan Bielski, miał aptekę w Kraśniku przez długi okres czasu. Później trafił tutaj także jego brat, był sędzią, pochowany zresztą na cmentarzu w Kraśniku jest, i jego matka tu trafiła. Ojciec zmarł przed wojną w Nałęczowie. To był jeden. Drugi, który był taki wybitną postacią, to był Jerzy Sawicki. Faktycznie rzecz biorąc, to on się nazywał Izydor Reisler. Przybrał nazwisko Jerzy Biłobran, jak był w Kraśniku, a po wojnie to był Jerzy Sawicki. Jerzy Sawicki to był po wojnie prokuratorem, który oskarżał okupantów niemieckich po wojnie. Później był profesorem, no ale faktycznie rzecz biorąc to taka postać dwuznaczna, ale no wybitna ze Lwowa, bo tam kończył prawo. Tam poślubił najpierw córkę też adwokata Landała, taki słynny lwowski adwokat. Później trafił do Kraśnika i tu przez jakiś czas był. Pan Konrad Bielski tu się z nim spotykał właśnie w jednym z tych domów, albo u pana Wójtowicza, albo u pana Schmidta. Później opisał to właśnie, w Kamenie można poczytać o tym panu Sawickim. I tu także przebywała przez jakiś czas z tym panem Jerzym Sawickim pani Stefania Łobaczewska Gerard de Westerburg. To jest znowu malarka. Pani profesor później była w Krakowie na uniwersytecie, została profesorem, też słynna malarka, pani profesor i tak dalej. I tak się okazało, że się spotkali w Kraśniku. To taka ciekawostka właśnie. I tu na ulicy Podwalnej sobie tutaj spotykali się. No ten Bielski to oprócz tego, że był słynnym adwokatem, literatem i tak dalej, to jeszcze określają go, że potrafił jak staropolanin czy szlachcic zagrodowy, miał mocno głowę do alkoholu, powiedzmy to tak. Także to jest ten róg ulicy Podwalnej, naprawdę ciekawy i warto właśnie o tym mówić, ponieważ od Mlynarczykowskiego Józefa się zaczęło, ale tych dwóch, pan Wójtowicz i pan Schmidt, to też ludzie, którzy sporo znaczyli w Kraśniku.
2: Opowiadał naszemu reporterowi Roman Lewaszow, pasjonat kraśnickiej historii i emerytowany nauczyciel. Więcej ciekawostek na temat Kraśnika znajdziecie na facebookowym profilu pana Romana Lewaszowa. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. W dzisiejszym magazynie powiemy o tradycji garncarstwa prosto z Urzędowa. Usłyszycie też o tym, jak powstał 24 Pułk Ułanów, dlaczego żołnierze wybrali akurat Kraśnik i jakie były początki tej formacji. To wszystko w rozmowie z historykiem. Zostańcie z nami.
3: SK Kraśnik.
2: Cezary Gajewski jest ostatnim aktywnym garncarzem z Urzędowa, który jest uznawany za kolebkę tego rzemiosła na całej Lubelszczyźnie. Jego rodzina rodzina zajmowała się gardencarstwem przez kilkaset lat. Zawodowo uczył się bezpośrednio od ojca, Zygfryda, od którego przejął warsztat i piece gardencarskie. O swojej pracy opowiedział naszemu reporterowi Arturowi Mazurkowi.
1: Urzędów jest jedną z kolebek gardencarstwa na Lubelszczyźnie. Proszę powiedzieć, jak zaczęła się pańska przygoda z tym rzemiosłem i czy była to rodzinna tradycja? Jak to wyglądało?
5: Tak jak pan tu w tym pytaniu wspomniał, że urzędów to jest, można powiedzieć, że kolebką tego garcarstwa lubelskiego. No i tak po prostu nadal pozostaje, bo to jest jednym z najstarszych ośrodków garcarskich i nadal utrzymywane po prostu tradycyjne wyroby garcarskie, tak jak robiono 200-300 lat temu. Nic się praktycznie nie zmieniło. A moje początki z garcarstwem to jak byłem na Litwie i spotkałem się z królem garcarskim litewskim, bo tam obierają sobie króla litewskiego. No ale garcarz gdzie się nie pojawi w jakimś tam ośrodku garcarskim, bo ja objeździłem pół Europy i praktycznie prawie całą Polskę. Znam tych garcarzy w Polsce prawie, że można powiedzieć, że wszystkich. No i zawsze pada takie pytanie. A skąd się nauczyłeś, skąd tam to umiesz, jak to twoje te losy się potoczyły, że robisz garcarstwo? No i ten król litewski garcarzy, wieczór tak rozmawiamy, mówi, za dwa dni pojedziemy do mnie. To ci pokażę, ale ja się urodziłem na glinie. No i jak na glinie, nie? Takie określenie. My jesteśmy za te dwa dni u niego w tym ośrodku. Prowadzi mnie po schodach i na schodach jest fotografia i garcarze glinę przywożą jesienią czy zimą i składują ją, żeby lepiej się przemarzła, przemokła i lepiej się z niej robi. No jest taka kubka gliny i siedzi taki mały roczny chłopak i on mówi, że patrzcie, mówi, ja się urodziłem na glinie. Czyli miał pokoleniowe styczności z garcarstwem. Ja mam w tamtym roku tak bardziej taki znajomy tu przyjechał do Urzędowa i mówi, co ja dla was mówi, mogę zrobić? A no mówi, no nic, no co może zrobić, ale ja wam coś wam zrobię, niespodziankę. No jako? I nam zrobił taką niespodziankę, bo się interesował rodami urzędowskimi. A jestem urzędowiak taki, można powiedzieć, że praktycznie stuprocentowy, tam od iluś tam pokoleń, nie? No i on to nam drzewo przysłał ojcu, opis całego tego drzewa rodowego, że mamy 8 pokoleń wstecz i każdy z tych przodków naszych robił garcarstwo. Także mam ten zawód, można powiedzieć, że jakbym wyssał z mlekiem matki, że też się urodziłem na glinie.
1: Wspomniał pan o tym, że proces wytwarzania od dawna się nie zmienił. A jakby mógł pan wytłumaczyć, jak on tak naprawdę wygląda? Co trzeba zrobić, żeby stworzyć jedno naczynko?
5: Tak, żeby takie powstało naczynko, czy jedno, czy tysiąc, czy tam więcej, to nie ma różnicy, bo ten sam musi przejść proces. To żeby takie naczynko uzyskać, to potrzeba sobie, tak jak panu pokazywałem, jest plansza, trzeba sobie najpierw ukopać gliny. Trzeba glinę umieć ukopać i znać się trochę na glinie, żeby wiedzieć, jaką glinę sobie ukopać, bo to jest podstawa, jak jest zła glina, to i wiadomo, i później produkt ten dalszy jest zły. Po ukopaniu gliny to często się praktycznie no, tak jest przyjęte, że się dzieje to w okresie, jak opadną tu w urzędowskim ośrodku garcarskim, ale i w innych też garcarze starają się wykopać to na zimę, żeby mu glina przemarzła. A my jeszcze tu w Urzędowie, że kopiemy na głębokości 3-4 metrów i nieraz głębiej glinę po coś podobnego jak węgiel kamienny, że spod spodem jest, wybiera się glinę, to jeszcze wykorzystywać lubimy warunki atmosferyczne. Czyli jak podkopiemy, jest nieduży mróz, bo jak nam przyjdzie mróz 20-30 stopni, to nam też komplikuje te kopanie gliny. Ale jak jest tam 10 stopni, to nam pomaga, bo część obmarznie skarpy i my możemy się dalej posunąć głębiej pod tą skarpę, wybrać sobie surowiec, że nam się nie obsuwa ta niepotrzebna warstwa. Następnie się przywozi przed warsztat garcarski, ona leży sobie tak do wiosny i sezon garcarski zaczyna się marzec, kwiecień, to zależy jaka jest wiosna. Trzeba później tę glinę, kiedyś jeszcze jak było dawniej, to tak było nawet przyjęte, że garcarz nie chciał żony z innego stanu, tylko garcarskiego rodziny, bo ona była połową garcarza. Umiała mu, jak była sprytna, to tak, umiała mu i ucho przykleić i wysuszyć, a on już tam miał to z głowy, to ona mu te roboty robiła i przede wszystkim co? Przyniosło się do domu, do garcarni taką dużą pryzmę gliny na pół pieca, na piec, zależy jak to tam miał te warunki domowe i strugała ośnikiem, takim strugiem glinę na takie plasterki. Musiała to zrobić 2-3 razy, a następnie na ławie takiej garcarskiej garcarz później ją odmasowywał, wyrównał ją sobie. Nazywa się to klusowanie tej gliny i uformował odpowiedniej wielkości gałki i zaczynał proces tej produkcji tych naczyń. To zależy co chciał robić, czy większe, czy mniejsze. To sobie już tę wielkość tych gałek po garcarsku to się nazywało klusy. Mówię, o, glinę wyklusował, klusów narobił i trzeba robić. To takie dawna taka nazwa. No i później jak to już zrobił, to jak wspomniałem wcześniej, to mogła mu w tym żona jeszcze pomóc, że mogła mu to przy tym suszeniu, no ale później też była praktycznie mu niezbędna do zastosowania polewy i wkładania do pieca. No i nieraz tak to dłuższy jest proces palenia, że pali się około 30-40 godzin do skutku, można powiedzieć, że nie ma tam reguły, że 10 godzin i wypalone, tylko się pali, aż się ma ten efekt końcowy. No i trzeba było jak 30 czy 40 godzin, to ona nieraz przyszła i męża w tych początkowych chwilach palenia wyręczała, że on poszedł się przespać, a ona mu tam przypilnowała ten piec. No i później ostatni finał wypału, to też tam nieraz się przydawała, bo osiąga się temperaturę 1000 stopni, zużywa się 3 metry sześcienne drzewa, także to była mu bardzo pomocna. I później czeka się dzień. No, dzień to tak krótko, bo jak są polewane, to nie jest to zbyt dobre, ale 2-3 dni i można garki wybrać. Ale jest jeszcze druga technologia, którą też tutaj w urzędowie robiono, tak zwane siwaki. No i przy siwakach to już druga osoba była koniecznie potrzebna, bo trzeba było zasypać palenisko i odpływ gazu tego ognia z pieca. Czyli trzeba było dwie osoby i te gary po zasypaniu pieca trzeba było czekać nawet i tydzień, i dwa tygodnie czekali, żeby on ten gaz, który się tam znajdował w tym piecu, żeby sam z siebie gdzieś tam w ziemię wszedł i w garki. I wtedy wyszły po takim okresie siwaki. A później to jest najlepszy finał, sprzedaż. Pominąłem to, że tutaj, no i praktycznie wszędzie, bo tam przy siwakach w odpowiedniej suchości, można powiedzieć, trzeba było ich kreskować krzemieniem. To też robiła żona garcarza. A u nas przed wkładaniem do pieca przygotowuje się polewę, maluje się i wkłada do pieca już przygotowany i w temperaturze około 1000 stopni polewa, zachodzi reakcja i powstaje tak zwane szkliwo. To też musiała mu żona tam smarowała, on posypywał, także garcarz, że dwie osoby były do tego procesu potrzebne.
1: Jak słyszymy słowo garncarstwo, to kojarzy nam się głównie z tworzeniem naczyń. I no właśnie, czy w taki sposób powstają jedynie naczynia, czy też jakieś inne rzeczy można stworzyć z gliny?
5: No praktycznie to tak można powiedzieć, że no nie tylko naczynia, bo robiono różnego rodzaju zabawki, ptaszki, dzieci, bo kiedyś, dzisiaj to ja chciałem swoim siostrzeńcom kupić na Mikołaja prezenty i poszedłem do sklepu, że chcę coś naszego, polskiego, a ta pani w sklepie mówi do mnie, czyś się pan, mówi, z choinki urwał? Ja mówię, nie, mówię, chciałem, żeby, mówię, się nasz biznes kręcił. To nic z tego. No i kiedyś, no wiadomo, nie było ani tego, to zabawki były robione naturalnych tworzyw, czyli z gliny, z drzewa, jakieś tam ptaszki, jakieś tam okaryny do grania, jakieś zwierzątka. Mój ojciec opowiada, jak dziadek, czy tam, żeby się zabawił, to koło garcarskie ma na dole większe koło takie zamachowe i taki na górze jest łepek. No to mu zrobił pieska i kotka i postawił z jednej strony koła kotka, z drugiej strony pieska, kopnął koło w koło i to się kręciło i się ganiało. No. A jak nie, to tam jakieś tam ptaszki, gwizdki i inne rzeczy robiono dzieciom, gliniane zabawki. A jeszcze nie wspomniałem, bo też robiono sakralne rzeczy, na przykład krzyże, kropielnice, jakieś tam świątki do jakichś tam figur. No, co tam sobie ktoś tam wymyślił, to taki garcarz był w stanie mu to zrobić.
6: Bo przyjmują tutaj państwo też wycieczki pewnie, jak wcześniej jeszcze było normalnie przed pandemią.
5: No tak, no wiadomo to, że mamy taki okres przerwy, no ale przyjmowaliśmy i przyjmujemy.
6: Jak to wygląda, jeśli tu przyjmujemy?
5: No to pokazujemy, jak się robi na kole, damy dziecku spróbować, pokazujemy mu tu, jak jest piec zbudowany, żeby sobie uzmysłowił, gdzie to jest. Spróbuje sobie, obejrzy sobie gotowe wyroby, jak wyglądają, do czego opowiem, do czego które służyły, bo wiadomo, że kiedyś, tak jak pana tu poczęstowałem herbatą w glinianym naczyniu, a to kiedyś było praktycznie na porządku dziennym, że trzeba było z takiej miski glinianej zjeść tę herbatę. No herbaty wtedy nie pito, no ale pito różnego rodzaju mleko, kawa i kompoty, no to musiał mieć gliniane naczynia. Żeby na przykład kluski ugotował makaron, to trzeba było przesadzić, to też garcarz musiał zrobić duszlak, patelkę do smażenia jajecznicy, topienia słoniny, do pieczenia chleba patelnie takie, masielnice do wyrabiania masła, odciągawki na mleko do śmietany, formy na babki, teraz co tam jeszcze, garki na mleko, na garki do przetworów, na przykład takich jak śliwki, zrobiono dżem, czy na marmuladę taką, powidła, co w glinianych naczyniach, w zależności od wielkości rodziny, naczynia sobie taka gospodyni dobrała i w piecu takim chlebowym zapiekała i później w zimową porę to się wytworzyła na tym skorupka i ta skorupka zerwała i to służyło jak lodówka. Garki duże do, służyły do przechowywania różnych produktów spożywczych, na przykład mięsa po zabiciu prosiaka. To takie mięso było wkładane w takie gliniane gary i do piwnicy i na niską temperaturę wynoszono i tam zasolano i w jakiejś tam, no, tej technologii dokładnie nie znam, bo to już nie jestem z tej ery, no ale jak ktoś tam gdzieś może się z tym styka, no to wiadomo, że to praktycznie bez garcarstwa nie można było się na wsi obyć. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej, bo niektóre rzeczy, no, ludzie chcą mieć tam w kuchni jako dekorację, jako na płocie, że tu takie garyki, bo kiedyś tam umyła garki gospodyni, miała taki słupek i na słupku były dziurki wywierszczone i powbijane takie kołki, i na tym, jak umyła te naczynia gliniane, to wyniosła przed dom i to i się suszyło. No i dzisiaj tam, jak ktoś ma taki letniskowy dom, czy na przykład kwiatki, najlepiej rosną w glinie. No.
2: Pan Cezary prowadzi w Bęczynie także Izbę Tradycji Gardzarskiej, o której usłyszycie między innymi w następnym odcinku magazynu Reporterów.
3: SK Kraśnik.
2: W Kraśniku cały czas pamiętamy o ułanach 24 Pułku. Ich imię nosi między innymi Szkoła Społeczna czy Kraśnicka Drużyna Harcerzy Gryp. Co roku w rocznicę powstania pułku w lipcu odbywa się Święto Ułańskie. Żołnierze tej formacji aktywnie włączali się w wyzwalanie miejscowości zachodniej Europy. Pułk także stacjonował w Kraśniku i przez to w naszym mieście wciąż żywe są tradycje ułańskie. 24 Pułk Ułanów na początku funkcjonował jako 214 Pułk Ułanów Armii Ochotniczej, a o tym, jak wyglądała historia tej formacji przed stacjonowaniem w Kraśniku, opowiedział nam Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel.
4: Początek historii tych Białych Ułanów sięga 6 lipca 1920 roku, kiedy to Obywatelski Komitet Obrony Państwa z generałem Józefem Kalerem na czele wydał odezwę, w której ogłosił właśnie utworzenie Armii Ochotniczej. W odezwie tej generał Haller starał się mobilizować niepowołanych dotychczas obywateli w celu obrony granic Polski przed nacierającym w kierunku zachodnim wojskiem rosyjskim, czy radzieckim wtedy jeszcze. Powołana ta Armia Ochotnicza miała składać się ze wszystkich rodzajów broni, począwszy od piechoty, przez kawalerię, a na artylerii kończąc, czy wojskach technicznych. Ochotników przyjmowano spośród zdolnych do służby frontowej, a jak również do służby wartowniczej czy kancelaryjnej. Zaciąg spoczywał na dowództwach tzw. okręgów generalnych, przy których były wyznaczone szwadrony zapasowe regularnych pułków jazd. Komisje zaciągowe składały się z dowódców szwadronów zapasowych, lekarza, referenta oraz przedstawicieli starostwa i przedstawicieli miejscowego społeczeństwa, którzy kierowali ochotników do poszczególnych oddziałów. Akurat 14 Pułk Ułanów formułował się spośród mieszkańców, czy według takiego rozmieszczenia, a tym miastem, które było właśnie wyznaczone do formowania tej grupy operacyjnej, to był Lwów. I tutaj miała powstać grupa operacyjna, która miała się nazywać Małopolskie Oddziały Armii Ochotniczej. Dowodził tym pułkownik Czesław Mączyński. Czesław Mączyński, obrońca Lwowa, zasłużony, także znany. W skład zgrupowania miały wchodzić oddziały piechoty w sile dwóch pułków, artyleria trzy dywizjony oraz jazda w sile dwupułkowej brygady. Dowódcą tej formującej się jazdy w sile 9 szwadronów został mianowany właśnie pułkownik Tadeusz Żółkiewski. W połowie miesiąca jednak nastąpiła zmiana i to, co dotychczas zostało już zrealizowane, dowództwo objął rotmistrz Roman Abraham. Natomiast pozostało jeszcze do formułowania część oddziałów i tu właśnie został pułkownik Tadeusz Żółkiewski. Ten nowy pułk, który Żółkiewski miał zorganizować, był przy szwadronie zapasowym 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, który stacjonował w Lwowie. Zgodnie z numeracją, która określał regulamin Armii Ochotniczej, pułk otrzymał nazwę 214 Pułk Ułanów Armii Ochotniczej. To tak było sformułowane, że do liczby 200 dodaje się numer pułku, przy którym właśnie ta Armia Ochotnicza jest formowana. Obsada personalna, więc dowódcą pułku został Tadeusz Żółkiewski, następnie dowódcą pierwszego dywizjonu został rotmistrz Adam Bieńkowski Łada, no, też zasłużony w obronie Lwowa, później działał w Warszawie, został rozstrzelany zresztą przez Niemców podczas II wojny światowej. Drugim dywizjonem dowodził rotmistrz Marian Obertyński, natomiast pierwszym szwadronem dowodził porucznik Alojzy Prądzyński, Drugim szwadronem porucznik Karol Zdziechowski. Tak nawiasem mówiąc, Karol Zdziechowski to był szwagrem Tadeusza Żółkiewskiego i bratem późniejszego ministra finansów Janusza Zdziechowskiego. To taka barwna postać, Karol Zdziechowski, także kiedyś może jeszcze o nim opowiemy. Trzecim szwadronem dowodził porucznik Roman Wierzbicki, a czwartym porucznik Stefan Zaborowski. Szwadronem karabinów maszynowych dowodził podporucznik Majewski Roman, adiutantem pułku został porucznik Józef Przewłocki, a kapelanem ksiądz dr Mieczysław Tarnowski z Lwowa, znana postać, bardzo zasłużony dla pułku 214 i później 24, jest pochowany na cmentarzu Łyczakowskim w Lwowie. Nawet spoglądałem, jak ten grób tam wygląda, to jest z 1927 roku chyba, jeżeli dobrze pamiętam, zmarł ksiądz dr Mieczysław Tarnowski i wartałoby go może tam odświeżyć, trochę odrestaurować. Bardzo znana postać w środowisku lwowskim, zasłużony także ksiądz, wykładowca w seminarium i tak dalej. Bardzo ciekawa postać. Na lekarza pułkowego wybrano lekarza doktora Bolesława Piechowskiego, a czołówkę sanitarną kierował Ludwik Kozłowski, a sanitariuszkami były Janina Grabińska, Ada Orlikowska, Jadwiga Jaworska oraz żona Ludwika Kozłowskiego, tego lekarza. Te wszystkie informacje można znaleźć w opracowaniu pana Rafała Surdackiego. W nowej strategii to opublikował, numer 1 z 2013 roku. W szeregach pułku, trzeba powiedzieć, że najróżniejsze elementy tam się zebrały, bo to wiadomo, że to taki był zaciąg ochotniczy, że tak powiem. Ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że cały ten nabór i ci ludzie, którzy właśnie przybyli do pułku, to byli owiani gorącą miłością swojej ziemi rodzinnej, gotowością złożenia życia nawet dla jej obrony. Trzeba powiedzieć, że wielu zginęło. Pułk po sformowaniu został przerzucony do Mławy, później z Mławy przez Warszawę pod Zamość. I kampanię bojową rozpoczął pułk dokładnie 31 sierpnia 1920 roku właśnie pod Zamościem. Później prowadził zwycięskie boje na Koniuchy, Kotlice, Choryszów Ruski i Bogutycze. Po przekroczeniu linii rzeki Bug działał przeważnie samodzielnie, zajmuje miejscowości Targowiszcze, Perwały i sprawnym przeprowadzeniem natarcia na stację kolejową miasteczko Turzysk zdobywa dużą ilość jeńców, materiału wojennego i taboru kolejowego. To było takie pierwsze zwycięstwo, faktycznie rzecz biorąc, młodego i niewyrobionego jeszcze dostatecznie bojowo pułku. Miało to oczywiście wielkie znaczenie moralne, wzbudziło wśród żołnierzy zapał i wiarę we własne siły, chociaż byli stosunkowo mało wyszkoleni, bo to wszystko na prędce się odbywało. I oczywiście nie przyzwyczajeni do trudów wojennych. Po zajęciu rejonu Włodzimierza Wołyńskiego i po zdecydowanym odwrocie armii sowieckiej 214 Pułk Ułanów Armii Ochotniczej przeprowadza pościg za cofającymi się bolszewikami. Zajmuje miejscowości Rożyszcze, Krościeniec, Silno, Zwiżdżo, dociera do rzeki Chory. 20 września 1920 roku wysunął się pułk na północ wzdłuż rzeki Choryń, a to w celu zrobienia dywersji na cofających się właśnie tyłach wojsk sowieckich. Świetny ten pomysł pułkownika Żółkiewskiego, dowódcy pułku, dał bardzo duże i szybkie rezultaty, bo tego dnia przed miasteczkiem Step kopań zachodzi pułk drogę cofającej się kolumnie piechoty i artylerii. Zawiązana walka przeciąga się do późnej w nocy, ale dzięki zdecydowanej postawie pułk zajmuje Stepań i przedmoście na rzece Choryń. Akcja pułku na Stepań była pierwszą taką większą bitwą, w której pułk samodzielnie, nie licząc na żadną pomoc, mężnie stawił czoło znacznie przeważającym siłą nieprzyjaciela. Z tej akcji pułk wyszedł zwycięstwo, mimo że liczył tylko 200 szabel zdzierżonych w ręku niewyrobionego ułana ochotnika. Dzień 21 września właśnie jako Dzień Sławy Pułku obchodzony był później przez wiele lat jako Dzień Święta Pułkowego 24 Pułku Ułanów. I tutaj na specjalne podkreślenie zasługuje nadzwyczajna działalność księdza kapelana właśnie pułku, doktora Tarnawskiego, który we wszystkich bojach, będąc zawsze w pierwszej linii ognia, dawał przykład prawdziwego męstwa, zachęcając tym samym ułanów do zwycięstwych wysiłków. Niestety Stepań okazał się nieprzyjazny dla księdza kapelana. Został ciężko ranny, trafiły go 4 kule, no i niestety odchodzi na chorobowe, że tak, do szpitala, żeby się wyleczyć. No i później już ksiądz kapelan Tarnowski do pułku nie wrócił, chociaż przez cały czas do 1927 roku, do końca swojego życia, cały czas z pułkiem był związany. O tych dzielnych czynach Tarnowskiego można przeczytać także takie opracowanie pułkownika Bogusławskiego, który także był w 24 Pułku Ułanów w owym czasie i opisuje właśnie, jak to dzielnie stawał ksiądz kapelan Tarnawski. Zresztą pan Bogusławski też znany i opisywał różne bitwy i tak dalej. Później wyemigrował do Anglii. Można też o nim poczytać. Po tych kilkudniowych walkach pozycyjnych pod Stepaniem na odpoczynek zostaje wycofany właśnie pułk, później skierowany na Brześć Litewski do Iszyszek. I tam wchodzi w skład 3. Brygady Kawalerii, pełni służbę kordonową na pograniczu litewskim, aż do czasu zawarcia pokoju. Właściwie przebywał krótko na tym froncie, ale no, skończyła się zwycięsko ta wojna 1920 roku, no, później zawarto pokój. Ale trzeba powiedzieć, że no, sporo tych ułanów się wyróżniło podczas tej wojny 1920 roku. No i szereg później zostało przyznanych odznaczeń, między innymi 14 orderów Virtuti Militari i 52 krzyży walecznych. Po zakończeniu działań 214 pułk został wycofany do Żółkwi pod Lwowem na nową pracę pokojową. Dowódca pułku żółkiewski Tadeusz Pułkownik jako ochotnik został zwolniony wraz z oficerami i szeregowymi ochotnikami i w październiku 1920 roku opuszcza pułk. Następnie przekazuje dowództwo właśnie rotmistrzowi Adamowi Pieńkowskiemu. Następnie pułk przechodzi przez różne miejscowości, nigdzie nie zagrzewając miejsca, między innymi też został podzielony, ponieważ no, te koszary nie odpowiadały wielkości pułku i dopiero przez te półtora roku aż kilkakrotnie zmieniał właśnie garnizon postoju. Dopiero 4 kwietnia 1922 roku, a więc niedługo będzie 100 lat, okrągła rocznica, zostaje przeniesiony do stałego garnizonu w Kraśniku. Można także o tym poczytać, o 24 Pułku Ułanów i jego historii. Jeszcze w 1929 roku rotmistrz Stanisław Broczyński opracował zarys historii wojennej 24 Pułku Ułanów. Natomiast jest jeszcze opracowanie dziesięciolecie wojsk 6 Okręgu Korpusu w Lwowie z 1928 roku i tak jak mówiłem, pan Rafał Surdacki 2013 roku, także takie opracowanie zawarł.
2: A jeżeli chcecie jeszcze bardziej zapoznać się z historią 24 pułku, to możecie odwiedzić Muzeum Regionalne. Jego siedziba znajduje się przy Piłsudskiego 7 w Kraśniku. Placówka jest czynna od środy do niedzieli w godzinach 10-17. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek usłyszycie co nieco o tradycji garncarstwa prosto z Urzędowa. Nasz reporter rozmawiał z Cezarym Gajewskim, który jest ostatnim aktywnym garncarzem z naszego regionu. Powiemy też o tym, jak powstał 24 Pułk Ułanów, dlaczego żołnierze wybrali akurat Kraśnik i jakie były początki tej formacji. To wszystko w rozmowie z historykiem. Zostańcie z nami.
3: SK Kraśnik.
2: Cezary Gajewski jest ostatnim aktywnym garncarzem z Urzędowa, który jest uznawany za kolebkę tego rzemiosła na całej Lubelszczyźnie. Jego rodzina zajmowała się garncarstwem przez kilkaset lat. Zawodu uczył się bezpośrednio od ojca, Zygfryda, od którego przejął warsztat i piece garncarskie. O swojej pracy opowiedział naszemu reporterowi.
7: Urzędów jest jedną z kolebek garncarstwa na Lubelszczyźnie. Proszę powiedzieć, jak zaczęła się pańska przygoda z tym rzemiosłem i czy była to rodzinna tradycja? Jak to wyglądało?
5: Tak jak pan tu w tym pytaniu wspomniał, że Urzędów to jest, można powiedzieć, że kolebką tego garncarstwa lubelskiego. No i tak po prostu nadal pozostaje, bo to jest jednym z najstarszych ośrodków garcarskich i nadal utrzymywane po prostu tradycyjne wyroby garcarskie, tak jak robiono 200-300 lat temu. Nic się praktycznie nie zmieniło. A moje początki z garcarstwem to jak byłem na Litwie i spotkałem się z królem garcarskim litewskim, bo tam obierają sobie króla litewskiego. No ale garcarz gdzie się nie pojawi w jakimś tam ośrodku garcarskim, bo ja objeździłem pół Europy i praktycznie prawie całą Polskę. Znam tych garcarzy w Polsce prawie, że można powiedzieć, że wszystkich. No i zawsze pada takie pytanie, a skąd się nauczyłeś, skąd tam to umiesz, jak to twoje te losy się potoczyły, że robisz garcarstwo. No i ten król litewski garcarzy, wieczór tak rozmawiamy, mówi, za 2 dni pojedziemy do mnie, to ci pokażę, ale ja się urodziłem na glinie. No i jak na glinie, nie, takie określenie. My jesteśmy za te 2 dni u niego w tym ośrodku. Prowadzi mnie po schodach i na schodach jest fotografia i garcarze glinę przywożą jesienią czy zimą i składują ją, żeby lepiej się przemarzła, przemokła i lepiej się z niej robi. No jest taka kubka gliny i siedzi taki mały roczny chłopak i on mówi, że patrz się, mówi, ja się urodziłem na glinie. Czyli miał pokoleniowe styczności z garcarstwem. Ja mam w tamtym roku taki znajomy tu przyjechał do Urzędowa i mówi, co ja dla was, mówi, mogę zrobić? A no, mówi, no nic, no co może zrobić, ale ja wam coś zrobię, niespodziankę. No jako? I nam zrobił taką niespodziankę, bo się interesował rodami urzędowskimi, a jestem urzędowiak, taki można powiedzieć, że praktycznie 100% tam od iluś tam pokoleń, nie? No i on to nam drzewo przysłał ojcu, opis całego tego drzewa rodowego, że mamy 8 pokoleń wstecz i każdy z tych przodków naszych robił garcarstwo. Także mam ten zawód, można powiedzieć, że jakbym wyssał z mlekiem matki, że też się urodziłem na glinie.
7: Wspomniał pan o tym, że proces wytwarzania od dawna się nie zmienił. A jakby mógł pan wytłumaczyć, jak on tak naprawdę wygląda? Co trzeba zrobić, żeby stworzyć jedno naczynko?
5: Tak, żeby takie powstało naczynko, czy jedno, czy tysiąc, czy tam więcej, to nie ma różnicy, bo ten sam musi przejść proces. To żeby takie naczynko uzyskać, to potrzeba sobie, tak jak panu pokazywałem, jest plansza, trzeba sobie najpierw ukopać gliny. Trzeba glinę umieć ukopać i znać się trochę na glinie, żeby wiedzieć, jaką glinę w sobie ukopać, bo to jest podstawa, jak jest zła glina, to i wiadomo, i później produkt ten dalszy jest zły. Po ukopaniu gliny to często się praktycznie, no tak jest przyjęte, że się dzieje to w okresie, jak opadną tu w urzędowskim ośrodku garcarskim, ale i w innych też garcarze starają się wykopać to na zimę, żeby mu glina przemarzła. A my jeszcze tu w urzędowie, że kopiemy na głębokości 3-4 metrów i nieraz głębiej glinę pod coś podobnego jak węgiel kamienny, że spod spodem jest, wybiera się glinę, to jeszcze wykorzystywać lubimy warunki atmosferyczne. Czyli jak podkopiemy, jest nieduży mróz, bo jak nam przyjdzie mróz 20-30 stopni, to nam też komplikuje te kopanie gliny. Ale jak jest nam 10 stopni, to nam pomaga, bo część obmarznie skarpy i my możemy się dalej posunąć głębiej pod tą skarpę, wybrać sobie surowiec, że nam się nie obsuwa ta niepotrzebna warstwa. Następnie się przywozi przed warsztat

0: on już tam miał to z głowy, to ona mu te roboty robiła i przede wszystkim co? Przyniosło się do domu, do garcarni taką dużo pryzmę gliny na pół pieca, na piec, zależy jak to tam miał te warunki domowe i strugała ośnikiem, takim strugiem glinę na takie plasterki. Musiała to zrobić 2-3 razy, a następnie na ławie takiej garcarskiej garcarz później ją odmasowywał, wyrównał ją sobie. Nazywa się to klusowanie tej gliny i uformował odpowiedniej wielkości gałki i zaczynał proces tej produkcji tych naczyń. To zależy, co chciał robić, czy większe, czy mniejsze. To sobie już tę wielkość tych gałek po garcarsku to się nazywało klusy. Mówił, o, glinę wyklusował, klusów narobił i trzeba robić. To takie dawna taka nazwa. No i później jak to już zrobił, no to jak wspomniałem wcześniej, to mogła mu w tym żona jeszcze pomóc, że mogła mu to przy tym suszeniu, no ale później też była praktycznie mu niezbędna do zastosowania polewy i wkładania do pieca. No i nieraz tak to dłuższy jest proces palenia, że pali się około 30-40 godzin do skutku, można powiedzieć, że nie ma tam reguły, że 10 godzin i wypalone, tylko się pali, aż się ma ten efekt końcowy. No i trzeba było jak 30 czy 40 godzin, to ona nieraz przyszła i męża w tych początkowych chwilach palenia wyręczała, że on poszedł się przespać, a ona mu tam przypilnowała ten piec. No i później ostatni finał wypału, to też tam nieraz się przydawała, bo osiąga się temperaturę 1000 stopni, zużywa się 3 metry sześcienne drzewa, także to była mu bardzo pomocna. I później czeka się dzień. No, dzień to tak krótko, bo jak są polewane, to nie jest to zbyt dobre, ale 2-3 dni i można garki wybrać. Ale jest jeszcze druga technologia, którą też tutaj w Urzędowie robiono, tak zwane siwaki. No i przy siwakach to już druga osoba była koniecznie potrzebna, bo trzeba było zasypać palenisko i odpływ gazu tego ognia z pieca. Czyli trzeba było dwie osoby i te gary po zasypaniu pieca trzeba było czekać nawet i tydzień, dwa tygodnie czekali, żeby on ten gaz, który się tam znajdował w tym piecu, żeby sam z siebie gdzieś tam w ziemię wszedł i w garki. I wtedy wyszły po takim okresie siwaki. A później to jest najlepszy finał, sprzedaż. Pominąłem to, że tutaj, no i praktycznie wszędzie, bo tam przy siwakach w odpowiedniej suchości, można powiedzieć, trzeba było ich kreskować krzemieniem. To też robiła żona garcarza. A u nas przed wkładaniem do pieca przygotowuje się polewę, maluje się i wkłada do pieca już przygotowany i w temperaturze około 1000 stopni polewa, zachodzi reakcja i powstaje tak zwane szkliwo. To też musiała mu żona tam smarowała, on posypywał, także garcarz, że dwie osoby były do tego procesu potrzebne.
1: Jak słyszymy słowo garncarstwo, to kojarzy nam się głównie z tworzeniem naczyń. I no właśnie, czy w taki sposób powstają jedynie naczynia, czy też jakieś inne rzeczy można stworzyć z gliny?
0: No praktycznie to tak można powiedzieć, że no nie tylko naczynia, bo robiono różnego rodzaju zabawki, ptaszki, dzieci, bo kiedyś, dzisiaj to ja chciałem swoim siostrzeńcom kupić na Mikołaja prezenty i poszedłem do sklepu, że chcę coś naszego, polskiego, a ta pani w sklepie mówi do mnie, czyś się pan, mówi, z choinki urwał? Ja mówię, nie, mówię, chciałem, żeby, mówię, się nasz biznes kręcił. To nic z tego. No i kiedyś, no wiadomo, nie było ani tego, to zabawki były robione naturalnych tworzyw, czyli z gliny, z drzewa, jakieś tam ptaszki, jakieś tam okaryny do grania, jakieś zwierzątka. Mój ojciec

0: Zapowiada, jak dziadek czy tam, żeby się zabawił, to koło garcarskie ma na dole większe koło takie zamachowe i taki na górze jest łepek. No to mu zrobił pieska i kotka i postawił z jednej strony koła kotka, z drugiej strony pieska, kopnął koło w koło i to się kręciło i się ganiało. No. A jak nie, to tam jakieś tam ptaszki, gwizdki i inne rzeczy robiono dzieciom, gliniane zabawki. A jeszcze nie wspomniałem, bo też robiono sakralne rzeczy, na przykład krzyże, kropielnice, jakieś tam świątki do jakichś tam figur. No, co tam sobie ktoś tam wymyślił, to taki garcarz był w stanie mu to zrobić.
1: Bo przyjmują tutaj państwo też wycieczki pewnie, jak wcześniej jeszcze było normalnie przed pandemią.
0: No tak, no wiadomo, to że mamy taki okres przerwy, no ale przyjmowaliśmy i przyjmujemy.
1: Jak to wygląda, jeśli to przyjmujemy?
0: No to pokazujemy, jak się robi na kole, damy dziecku spróbować, pokazujemy mu tu, jak jest piec zbudowany, żeby sobie uzmysłowił, gdzie to jest, spróbuje sobie, obejrzy sobie gotowe wyroby, jak wyglądają, do czego opowiem, do czego które służyły, bo wiadomo, że kiedyś, tak jak pana tu poczęstowałem herbatą w glinianym naczyniu, a to kiedyś było praktycznie na porządku dziennym, że trzeba było z takiej miski glinianej zjeść tę herbatę. No herbaty wtedy nie pito, no ale pito różnego rodzaju mleko, kawa i kompoty, no to musiał mieć gliniane naczynia. Żeby na przykład kluski ugotował makaron, to trzeba było przesadzić, to też garcarz musiał zrobić duszlak, patelkę do smażenia jajecznicy, topienia słoniny, do pieczenia chleba patelnie takie, masielnice do wyrabiania masła, odciągawki na mleko do śmietany, formy na babki, teraz co tam jeszcze, garki na mleko, na garki do przetworów na przykład takich jak śliwki, zrobiono dżem czy na marmuladę taką, powidła, to w glinianych naczyniach, w zależności od wielkości rodziny, naczynia sobie taka gospodyni dobrała i w piecu takim chlebowym zapiekała i później w zimową porę to się wytworzyła na tym skorupka i tę skorupkę zerwała i to służyło jak lodówka. Garki duże służyły do przechowywania różnych produktów spożywczych, na przykład mięsa po zabiciu prosiaka. To takie mięso było wkładane w takie gliniane gary i do piwnicy i na niską temperaturę wynoszono i tam zasolano i w jakiejś tam tej technologii dokładnie nie znam, bo to już nie jestem z tej ery, no ale jak ktoś tam gdzieś może się z tym styka, no to wiadomo, że to praktycznie bez garcarstwa nie można było się na wsi obyć. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej, bo niektóre rzeczy, no ludzie chcą mieć tam w kuchni jako dekorację, jako na płocie, że tu takie garki, bo kiedyś tam umyła garki gospodyni, miała taki słupek i na słupku były dziurki wywierszczone i powbijane takie kołki i na tym, jak umyła te naczynia gliniane, to wyniosła przed dom i to i się suszyło. No i dzisiaj tam jak ktoś ma taki letniskowy dom, czy na przykład kwiatki, najlepiej rosną w glinie. No.
2: Pan Cezary prowadzi w Bęczynie także Izbę Tradycji Garncarskiej, o której usłyszycie między innymi w następnym odcinku magazynu Reporterów.
3: SK Kraśnik.
2: W Kraśniku cały czas pamiętamy o ułanach z 24 pułku. Ich imię nosi między innymi Szkoła Społeczna czy Kraśnicka Drużyna Harcerzy Gryp. Co roku w rocznicę powstania pułku w Lipsu odbywa się święto ułańskie. Żołnierze tej formacji aktywnie włączali się w wyzwalanie miejscowości zachodniej Europy. Pułk również stacjonował w Kraśniku i przez to w naszym mieście wciąż żywe są tradycje ułańskie. 24 Pułk Ułanów na początku funkcjonował jako 214 Pułk Ułanów Armii Ochotniczej, a o tym, jak wyglądała historia tej formacji przed stacjonowaniem w naszym mieście, opowiedział nam Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel.
4: Początek historii tych Białych Ułanów sięga 6 lipca 1920 roku, kiedy to Obywatelski Komitet Obrony Państwa z generałem Józefem Hallerem na czele wydał odezwę, w której ogłosił właśnie utworzenie Armii Ochotniczej. W odezwie tej generał Haller starał się mobilizować niepowołanych dotychczas obywateli w celu obrony granic Polski przed nacierającym w kierunku zachodnim wojskiem rosyjskim. Radzieckim wtedy jeszcze. Powołana ta armia ochotnicza miała składać się ze wszystkich rodzajów broni, począwszy od piechoty, przez kawalerię, a na artylerii kończąc, czy wojskach technicznych. Ochotników przyjmowano spośród zdolnych do służby frontowej, a jak również do służby wartowniczej czy kancelaryjnej. Zaciąg spoczywał na dowództwach tzw. okręgów generalnych, przy których były wyznaczone szwadrony zapasowe regularnych pułków jazd. Komisje zaciągowe składały się z dowódców szwadronów zapasowych, lekarza, referenta oraz przedstawicieli starostwa i przedstawicieli miejscowego społeczeństwa, którzy kierowali ochotników do poszczególnych oddziałów. Akurat 14 Pułk Ułanów formował się spośród mieszkańców, czy według takiego rozmieszczenia, a tym miastem, które było właśnie wyznaczone do formowania tej grupy operacyjnej, to był Lwów. I tutaj miała powstać grupa operacyjna, która miała się nazywać Małopolskie Oddziały Armii Ochotniczej. Dowodził tym pułkownik Czesław Mączyński. Czesław Mączyński, obrońca Lwowa, zasłużony, także znany. W skład zgrupowania miały wchodzić oddziały piechoty w sile dwóch pułków, artyleria trzy dywizjony oraz jazda w sile dwupułkowej brygady. Dowódcą tej formującej się jazdy w sile 9 szwadronów został mianowany właśnie pułkownik Tadeusz Żółkiewski. W połowie miesiąca jednak nastąpiła zmiana i to, co dotychczas zostało już zrealizowane, dowództwo objął rotmistrz Roman Abraham. Natomiast pozostało jeszcze do formułowania część oddziałów i tu właśnie został pułkownik Tadeusz Żółkiewski. Ten nowy pułk, który Żółkiewski miał zorganizować, był przy szwadronie zapasowym 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, który stacjonował w Lwowie. Zgodnie z numeracją, która określał regulamin Armii Ochotniczej, pułk otrzymał nazwę 214 Pułk Ułanów Armii Ochotniczej. To tak było sformułowane, że do liczby 200 dodaje się numer pułku, przy którym właśnie ta armia ochotnicza jest formowana. Obsada personalna, więc dowódcą pułku został Tadeusz Żółkiewski, następnie dowódcą pierwszego dywizjonu został rotmistrz Adam Bieńkowski Łada, no, też zasłużony w obronie Lwowa, później działał w Warszawie, został rozstrzelany zresztą przez Niemców podczas II wojny światowej. Drugim dywizjonem dowodził rotmistrz Marian Obertyński, natomiast pierwszym szwadronem dowodził porucznik Alojzy Prądzyński, drugim szwadronem porucznik Karol Zdziechowski. Tak nawiasem mówiąc, Karol Zdziechowski to był szwagrem Tadeusza Żółkiewskiego i bratem późniejszego ministra finansów Janusza Zdziechowskiego. To taka barwna postać, Karol Zdziechowski, także kiedyś może jeszcze o nim opowiemy. Trzecim szwadronem dowodził porucznik Roman Wierzbicki, a czwartym porucznik Stefan Zaborowski. Szwadronem karabinów maszynowych dowodził podporucznik Majewski Roman, adiutantem pułku został porucznik Józef Przewłocki, a kapelanem ksiądz dr Mieczysław Tarnowski z Lwowa, znana postać, bardzo zasłużony dla pułku 214 i później 24, jest pochowany na cmentarzu Łyczakowskim w Lwowie. Nawet spoglądałem, jak ten grób tam wygląda, to jest no, z 1927 roku chyba, jeżeli dobrze pamiętam, zmarł ksiądz dr Mieczysław Tarnowski i portałoby go może tam odświeżyć, trochę odrestaurować. Bardzo znana postać w środowisku lwowskim, zasłużony także ksiądz, wykładowca w seminarium i tak dalej. Bardzo ciekawa postać. Na lekarza pułkowego wybrano lekarza doktora Bolesława Piechowskiego, a czołówkę sanitarną kierował Ludwik Kozłowski, a sanitariuszkami były Janina Grabińska, Ada Orlikowska, Jadwiga Jaworska oraz żona Ludwika Kozłowskiego, tego lekarza. Te wszystkie informacje można znaleźć w opracowaniu pana Rafała Surdackiego, w Nowej Strategii to opublikował, numer 1 z 2013 roku. W szeregach pułku, no, trzeba powiedzieć, że najróżniejsze elementy tam się zebrały, bo to, no, wiadomo, że to no, taki był zaciąg ochotniczy, że tak powiem, no, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że cały ten nabór i ci ludzie, którzy właśnie przybyli do pułku, no to byli owiani gorącą miłością swojej ziemi rodzinnej, gotowością złożenia życia nawet dla jej obrony. Trzeba powiedzieć, że wielu zginęło. Pułk po sformowaniu został przerzucony do Mławy, później z Mławy przez Warszawę pod Zamość. I kampanię bojową rozpoczął pułk dokładnie 31 sierpnia 1920 roku właśnie pod Zamościem. Później prowadził zwycięskie boje na Koniuchy, Kotlice, Choryszów Ruski i Bogutycze. Po przekroczeniu linii rzeki Bóg działał przeważnie samodzielnie, zajmuje miejscowości Targowiszcze, Perwały i sprawnym przeprowadzeniem natarcia na stację kolejową miasteczko Turzysk zdobywa dużą ilość jeńców, materiału wojennego i taboru kolejowego. To było takie pierwsze zwycięstwo, faktycznie rzecz biorąc, młodego i niewyrobionego jeszcze dostatecznie bojowo pułku. Miało to oczywiście wielkie znaczenie moralne, wzbudziło wśród żołnierzy zapał i wiarę we własne siły, chociaż byli stosunkowo mało wyszkoleni, bo to wszystko na prędce się odbywało. No i oczywiście nieprzyzwyczajeni do trudów wojennych. Po zajęciu rejonu Włodzimierza Wołyńskiego i po zdecydowanym odwrocie armii sowieckiej 214 Pułk Ułanów Armii Ochotniczej przeprowadza pościg za cofającymi się bolszewikami. Zajmuje miejscowości Rożyszcze, Krościeniec, Silno, Zwiżdżo, dociera do rzeki Chory. 20 września 1920 roku wysunął się pułk na północ wzdłuż rzeki Chory, a to w celu zrobienia dywersji na cofających się właśnie tyłach wojsk sowieckich. Świetny ten pomysł pułkownika Żółkiewskiego, dowódcy pułku, dał bardzo duże i szybkie rezultaty, bo tegoż dnia przed miasteczkiem Stepań zachodzi pułk drogę cofającej się kolumnie piechoty i artylerii. Zawiązana walka przeciąga się do późnej w nocy, ale dzięki zdecydowanej postawie pułk zajmuje Stepań i przedmoście na rzece Chory. Akcja pułku na Stepań była pierwszą taką większą bitwą, której pułk samodzielnie, nie licząc na żadną pomoc, mężnie stawił czoło znacznie przeważającym siłą nieprzyjaciela. Z tej akcji pułk wyszedł zwycięstwo, mimo że liczył tylko 200 szabel dzierżonych w ręku niewyrobionego ułana ochotnika. Dzień 21 września właśnie jako Dzień Sławy Pułku obchodzony był później przez wiele lat jako Dzień Święta Pułkowego 24 Pułku Ułanów. I tutaj na specjalne podkreślenie zasługuje nadzwyczajna działalność księdza kapelana właśnie pułku, doktora Tarnawskiego, który we wszystkich bojach, będąc zawsze w pierwszej linii ognia, dawał przykład prawdziwego męstwa, zachęcając tym samym ułanów do zwycięstwych wysiłków. Niestety Stepań okazał się nieprzyjazny dla księdza kapelana. Został ciężko ranny, trafiły go 4 kule, no i niestety odchodzi na chorobowe, że tak, do szpitala, żeby się wyleczyć. No i później już ksiądz kapelan Tarnowski do pułku nie wrócił, chociaż przez cały czas do 1927 roku, do końca swojego życia, cały czas z pułkiem był związany. O tych dzielnych czynach Tarnowskiego można przeczytać także takie opracowanie pułkownika Bogusławskiego, który także był w 24 pułku WAN-u w owym czasie i opisuje właśnie, jak to dzielnie stawał ksiądz kapelan Tarnowski. Zresztą pan Bogusławski też znany i opisywał różne bitwy i tak dalej. Później wyemigrował do Anglii, można też o nim poczytać. Po tych kilkudniowych walkach pozycyjnych pod Stepaniem na odpoczynek zostaje wycofany właśnie pułk, później skierowany na Brześć Litewski do Iszyszyk. I tam wchodzi w skład 3 Brygady Kawalerii, pełni służbę kordonową na pograniczu litewskim, aż do czasu zawarcia pokoju. Właściwie przebywał krótko na tym froncie, ale no, skończyła się zwycięsko ta wojna 1920 roku, no, później zawarto pokój. Ale trzeba powiedzieć, że no, sporo tych ułanów się wyróżniło podczas tej wojny 1920 roku. No i szereg później zostało przyznanych odznaczeń, między innymi 14 orderów Virtuti Militari i 52 krzyży waleczne. Po zakończeniu działań 214 pułk został wycofany do Żółkwi pod Lwowem na nową pracę pokojową. Dowódca pułku Żółkiewski Tadeusz Pułkownik jako ochotnik został zwolniony wraz z oficerami i szeregowymi ochotnikami i w październiku 1920 roku opuszcza pułk. Następnie przekazuje dowództwo właśnie rotmistrzowi Adamowi Pieńkowskiemu. Następnie pułk przechodzi przez różne miejscowości, nigdzie nie zagrzewając miejsca, między innymi też został podzielony, ponieważ no, te koszary nie odpowiadały wielkości pułku i dopiero przez te półtora roku aż kilkakrotnie zmieniał właśnie garnizon postoju. Dopiero 4 kwietnia 1922 roku, a więc niedługo będzie 100 lat, okrągła rocznica, zostaje przeniesiony do stałego garnizonu w Kraśniku. Można także o tym poczytać, o 24 pułku ułanów i jego historii. Jeszcze w 1929 roku rotmistrz Stanisław Broczyński opracował zarys historii wojennej 24 pułku ułanów. Natomiast jest jeszcze opracowanie 10-lecie wojsk 6 Okręgu Korpusu we Lwowie z 1928 roku i tak jak mówiłem, pan Rafał Surdacki w 2013 roku także takie opracowanie zawarł.
2: A jeżeli chcecie jeszcze bardziej zapoznać się z historią 24 Pułku Ułanów, to możecie odwiedzić Muzeum Regionalne w Kraśniku. Jego siedziba znajduje się przy ulicy Józefa Piłsudskiego 7. Placówka jest czynna od środy do niedzieli w godzinach 10-17. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraśnik. Za przygotowane materiały dziękuję naszemu reporterowi Arturowi Mazurkowi. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek dowiecie się więcej o działalności garncarza z Urzędowa. Oprócz tego usłyszycie historię kraśnickiego kolekcjonera, który zbiera młynki do kawy. Zostańcie z nami.
3: SK Kraśnik.
2: Cezary Gajewski prowadzi w Bęczynie Izbę Tradycji Garncarskiej. Jak sam mówi, w ten sposób chce zachować pamięć o swojej rodzinie i o tym rzemiośle. Więcej w rozmowie, którą przeprowadził nasz reporter Artur Mazurek.
5: Prowadzi pan też prywatne muzeum.
0: No mam taką, można, no, czy to muzeum, czy nie, to powiem tak. Moim takim zamiarem, czy takim może... Chciałem coś takiego uczynić i zrobić po słowiańsku, pobudować dom, mieć syna, posadzić drzewa i tak można powiedzieć, że to wszystko zrobiłem. I taka mi myśl naszła, że z tym garsarstwem to jest tak, można powiedzieć, że na palcach u rąk można by dziś policzyć tych prawdziwych garcarzy w Urzędowie, tak może będę ostatni. I żeby to coś zostało i postawiłem dom. Bo na dziadkowiznie, na pradziadkowiznie, nawet można powiedzieć, tu od pokoleń jesteśmy, żeby została pamiątka po urzędowskich garcarzach. Bez żadnych, bez niczyjej pomocy, mówię, to będzie takie, żeby mu nikt na to nie miał żadnego wpływu. I pobudowałem taką izbę pamięci garcarską. Nie tylko znajduje się tu wyroby nasze urzędowskie, ale są wyroby z innych ośrodków garcarskich, ponieważ tu odbywały się u nas plenery międzynarodowe nawet. Polskie i międzynarodowe. I dużo jeździłem po innych ośrodkach garcarskich, także skądś zawsze coś tam przywiozłem i mówię, tak niech zostanie to w Urzędowie, żeby było w Urzędowie coś takiego. Nawet postawiliśmy garcarzom na 600-lecie Urzędowa i 600-lecie garcarstwa pomnik prywatnie. Razem z ojcem wspólnie zafinansowaliśmy to. Taki jest tam przy piecach garcarskich kamień, wypis jest, że to dla uczczenia pamięci garcarskiej Urzędowa, 600-lecie Urzędowa dla garcarzy.
5: Jeszcze jak mógłby pan powiedzieć, co można zobaczyć w tej izbie pamięci?
0: No można co doświadczyć, można tego doświadczyć, bo już wiadomo, że już jesteśmy tym pokoleniem, które można powiedzieć, że jeżeli ktoś jest, tak jak pan, no nie wiem, czy pan jest ze środowiska wiejskiego, czy się urodził już w mieście i jest, bo ja jeszcze tak można powiedzieć, że się urodziłem w takim środowisku wiejskim, mam już te parę lat, to te niektóre rzeczy pamiętam, jak to się odbywało, można powiedzieć, że nadal to stosuję. Ale dużo ludzi już po prostu tego nie wie, że w takim na przykład gnianym garku odbywał się, no, częściowy, można powiedzieć, proces tego, że dzieciom, jak się opowiada, że garcarz zrobił wszystkie wyroby, z którym powstało masło. No i się dziwię, no jak mogło powstać masło? No tak, bo garcarz, gospodyni udoiła mleka od krowy, wzięła mleko w taki gliniany garnek, wlała i w tym garku powstało siadłe mleko. Siadłego mleka garcarz zrobił duszlak. Duszlak, odlano to mleko, dlaczego na wcześniej go zrobiono twaróg w tym garku, bo postawiono na ciepło kuchnię, odlano tę serwatkę, żeby się odłączyła i później z tego siadłego mleka gospodyni zrobiła ser. A z tej warstwy górnej tego siadłego mleka wytworzyła się śmietana. Ze śmietany garcarz zrobił masielnicę i powstało masło. Nikt tego praktycznie dzisiaj z tych młodszych ludzi nie wie, no ale to się można dowiedzieć, do czego który garnek służył. Można porównać inne ośrodki garcarskie, czym się różnią, jakie było zdobnictwo w danym ośrodku garcarskim, bo kiedyś, no już 10 może przeszło lat temu, byłem na plenerze garcarskim na imprezie na Węgrzech w Debreczynie. No i tam tych węgierskich garcarzy znamy się dłuższy czas już, bo tu przyjeżdżali też na plener, może dlatego mnie tam zaprosili na tę ich imprezę. I w Debreczynie było ze środków, były z Rumunii, z byłej tej Jugosławii, z Serbii garcarze, z Węgier. Jak byłem z Polski, no i ten Węgier, poszliśmy na obiad, na obiedzie mi mówi do mnie, że czego, mówi, jesteś dobrym, mówi, fachowcem, a czemu nie zmienisz swojego wyrobu? No ja mu nic nie odpowiedziałem, tylko zjedliśmy obiad, przyszliśmy na te stoiska, tam było tych stoisk może przeszło 20 z różnych tych ośrodków garcarskich. Ja mówię teraz tak, a jeszcze z Japonii był garcarz też nawet. No i mówię, ale teraz mi powiedz jedno, czym się który ośrodek garcarski różni? No mówię, oprócz waszego, bo on był z Nadudwaru, a w Nadudwarze robiono czarno-ceramikę. A no tak się zastanowił, no praktycznie niczym. tylko tym, że który garcarz, jaki ma styl tej swojej, bo każdy tam malarz, czy garcarz, czy jakiś fachowiec, to ma takie swoje coś tam, nie, że i drugi go odróżni od siebie, a taki laik może to, no nie odróżni, no bo to, no wiadomo, nie, nie jest fachowcem w tej dziedzinie. Ja mówię, niczym się nie różnią. Ja u nas jeszcze w Polsce my się zachowaliśmy, że się różnimy. Urzędowski Ośrodek Garcarski się odróżni, Czarno-Białostocko się odróżni, Ostrowiec Świętokrzyski się odróżni, że jeszcze po prostu jest zachowane ten swoje regionalizm, że w Polsce jeszcze gdzieś coś tam jest inaczej. A u nich już wszystko wypalają w piecach tych elektrycznych, kupują sobie polewy tam w Instytucie Ceramiki i Szkła. No i to jest kolorowe robią, czy jakieś tam, jakie tam sobie umyślą, no ale już jest, wszystkie są środki do siebie zbliżone, podobne.
1: A, tak. A jaki jest pana styl?
0: No ja wiem, czyli jak to panu, to trudno jest do wytłumaczenia, że garcarz, który robi i drugi na przykład, to odróżni, bo jeden robi bardziej takie, można powiedzieć, no do porównania, że są proste, bardziej smukłe, drugi bardziej pękate, no i gdzieś te, swoją taką rękę ma gust jakiś taki, każdy ma swój inny gust, tak się jednemu podobają blondynki, drugiemu tam szatynki, tak samo i w garcarstwie, że jakieś tam coś ma, że jak jest garcarz, to się o to powie, że to ten robił, czy tamten.
5: A czy sama nauka tej sztuki garncarstwa jest skomplikowana, czy ten zawód, to jest zawód, którym mógłby zająć się tak naprawdę każdy? Jak to wygląda?
0: Garcarstwo jest zawodem trudnym, a taki człowiek, który się styka z garcarstwem, to nieraz jak ktoś popatrzy, jak to na przykład ja robię, nie? Tam nieraz, no nawet tak niedawno, tak z pół roku temu, taki kupił ode mnie tam ze trzy garki, ale mówi tak, a mówi, ja mówi, to wszystko potrafię zrobić. I jakbym mówi, spróbował ze trzy razy, to mówi, bym zrobił tak jak, to bym sobie sam to zrobił. No ale ja znając to nieraz i nie jeden zakład wygrało się tak od, dlatego, że zawód jest trudny do nauki, ponieważ no co, nie ma do definicji, że 2 razy 2 to jest 4, tylko trzeba po prostu podpatrzeć, jak ktoś robi i non stop trzeba próbować. Dzisiaj mam koleżankę w Warszawie, zjeździła całą Polskę praktycznie. U nas tu się też uczyła, pracuje na uczelni i poza godzinami ma jakieś tam studio takie ceramiczne, że tam ludzie sobie przychodzą do relaksu, nie tam żeby zarobkowo, nie mają tej, można powiedzieć, tej umiejętności, żeby to robić zarobkowo. No i ona tam do mnie dzwoni i mówi, że nie wie jak to jest, a mi to na każdej, mówi, rogatce, mówi, w Warszawie, w ulicy, mówi, powstają te pracownie ceramiczne. No ale, mówi, stoczeniem na kole garcarskim nie jest to takie proste. To mi są specjaliści od miseczek, bo to jest najprostszy dziurkę zrobić i roz tego, a później do góry dnem przekręci, ma takie nożyk i tym resztę, co mu nie pasuje, to wydłubie i mówi, że on jest już fachowcem. A prawdziwym fachowcem być to trzeba lata. I to poziom, to też można osiągnąć różny. Im słabszy i lepszy. To niektórzy garcarze to między sobą, tu ja pamiętam jeszcze jak było kilku garcarzy, to mówi, o ten to. Ja też wiem jak który robi w Polsce, ale nigdy, bo to są koledzy i my jesteśmy, można powiedzieć, na równej stopie, że to ja w każdym zawodzie, że się szuka fachowca, nie no. I jest lepszy i gorszy, ale taki kto nazywa, ale to mówi partacz, a to dudłok, mówi u dudła, tam mówi, nie zrobi to co trzeba, tak mówi dudła, mówi dudło, mówi. No. Nawet jak ktoś popatrzy, to na jak ucho przyklei czy coś, mówi, o ten to jest klasa. Tak jak byłem na Litwie, to panu powiem, że byliśmy, no już kolega ten nie żyje, z Czarnej Białostockiej, tutaj we dwóch z Polski na tej imprezie. Tam impreza miała być ponad tydzień, ale gdzie garcarzowi, który ma pracę, tydzień czasu można przebywać gdzieś poza domem, jak są po prostu zamówienia, ma i okres letni, najwięcej pracy. No i ten król garcarski popatrzył, jak my tam żeśmy zrobili jednego dnia po kilka rzeczy. No i coś tam wielce nie ma bardzo co do pracy, bo tam widzę, tam chodzą, bawią się w tej glinie. Dla mnie to takie proste sprawy, nie? A ten król garcarski mówi, mówi, długo nie zagrzejecie, mówi, bo wy jesteście, mówi, wyższa szkoła pilotażu, to co tu będziecie robić, mówi, między takimi. A tam pozostali, to przyjechali na taki plener, żeby po prostu podpatrzeć, jak to się robi, jak powstaje, jak stosują polewy, jak toczą. No takie było, nie to, że tam byli tacy pierwszej wody mistrzowie, tylko ludzie, którzy chcieli to. No można powiedzieć, że impreza dobrze, że takie coś jest, że może sobie ktoś popatrzeć, jak to w ogóle się kręci, jak z czym to się je, żeby sobie mógł to uzmysłowić, że nie jest to takie proste i łatwe. Tak jak ten garcarz powiedział, trzeba się na glinie też i urodzić. No kawał historii. Pradziadek robił pra, ojciec, tylko jedno jest, mnie boli i nad jednym ubolewam. Kto po mnie, to mnie boli. Nie jest proste. I tak nieraz jeszcze wrócę do tego, bo to o tym współczesnym, dzisiejszym tym garcarstwie można... Ja to tak myślę, bo jak byłem 30 lat temu już we Francji, nie? To zawieźli mnie na wymianie, byliśmy młodzieżowej do lat 25. To specjalnie po prostu tutaj mnie z tej, że nie miałem tych, łapałem się w tym przedziale i mnie tutaj u nas byli francuska młodzież na wymianie i mnie zaproponowano, żebym tam pojechał, to pokażą mi te francuskie garcarstwo. No i tam zawieźli mnie do tego garcarza, no i ten garcarz było już podzielone. Tak w miarę tradycyjnie było robione, to robił ojciec, syn i córka, też dziadek był w tym czasie ten pan, bo miał 73 lata. Nie chciał przy mnie robić, jak się przyznałem, że ja chcę spróbować z tej francuskiej gliny, to mi nie będzie pokazywał, tylko poszedł po syna. No i po boku był dom drugi i ten już mówi to, ten też mówi, robi ceramikę. To nie garcarstwo, tylko ceramikę. Bo te robili na kole garcarskim, a tam to chyba już tam, już nie byłem w tym zakładzie ceramicznym, bo to mnie nie interesowało, tylko to garcarstwo te ich tradycyjne. No to mi wtedy, jak zobaczył, jak robię, to mi dobrą wtedy garze proponował, że się wszystko mi, czego nie chcę dostać. Ja mówię, nie, mówię. I później po 10-15 latach taki sam przypadek miałem. Miałem dużo pracy, był tu plener u nas w urzędowie, i był z Ukrainy garcarz. Ojciec mówi, że masz dużo pracy, mówi, o ten, mówi, z Ukrainy garcarz, to mówi, ma zbliżony styl do naszego. Mówi, byś go wziął, to by ci pomógł podrobić towar, nie? No i ja do niego mówię, Wasil, mówię, ja bym chciał, żebyś tu został, mówię, z miesiąc, dwa tygodnie, pomógłbyś mi robić. Nie, a też tak się zbliżała jesień, ziemniaki były. A mówi do mnie, że... A ja mówię do niego, dlaczego nie? A mówi, mam ziemniaki, kartoszki. Tak? Ale ja mówię, ci zapłacę dobrze. Mówię, tak jak sobie, nie chcę na tobie zarabiać, nic. Mówię, tylko jak to, co mi wyjdzie, to ci oddam te pieniądze. Bo mi zależy, żeby aby po prostu to zrobić, nie? A nie, on mówi, pojedzie po te ziemniaki. To mówię, kupisz te ziemniaków na nie na jedną zimę i nie chciał. I tak sobie pomyślałem. A przecież ja byłem 15 czy 10 lat temu w takiej samej sytuacji, też nie chciałem. Bo tak sobie myślę, co będzie, ktoś przyjdzie, to będzie mówił do tego, będzie się odnosił, panie, a on przyjdzie, powie, zrób to. Przecież jestem nie gorszym, może lepszym fachowcem od niego i będzie szedł do niego, a ja będę na niego robił. Nie chciałem robić. Więc to samo ten Ukrainiec. To takie, że prawdziwy garcarz to jest człowiekiem wolnym i nie chce u kogoś robić. Może gorzej będzie tam żył, wegetował, ale będzie takim wolnym. Że będzie robił do południa, do godziny drugiej, później się zabierze, pójdzie na grzyby, na ryby, żeby zachować wolność.
2: Pan Cezary niejednokrotnie reprezentował nasz region w kraju i za granicą. Wspólnie z ojcem od wielu lat są aktywnymi działaczami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Za swoją działalność byli także nagradzani m.in. przez ministra kultury.
3: SK Kraśnik.
2: Włodzimierz Konarski jest kolekcjonerem z Kraśnika. W swoich zbiorach ma około 200 młynków do kawy. Niektóre ważą nawet kilkanaście kilogramów. Większości z nich cały czas można używać pomimo ich wieloletniej historii. Z kraśnickim kolekcjonerem młynków rozmawiał nasz reporter.
6: Jest pan kawoszem, czy w jaki sposób zaczęła się pana przygoda akurat ze zbieraniem młynków do kawy? Czy kawa jest takim nieodłącznym elementem pana życia, czy to po prostu przypadek?
7: Nie, no jestem kawoszem, bardzo lubię kawę. Zresztą mamy w księgarniach ekspresy do kawy. Zawsze starałem się, żeby w tych ekspresach była dobra kawa i kawa taka z ekspresu. Natomiast młynki traktuję jako dekorację. No i od samego początku chciałem po prostu coś fajnego wystawić, a to, że lubię kawę, no to... A widziałem kiedyś taką fajną restaurację gdzieś w drodze, jak wracaliśmy z gór i właśnie w tej restauracji było kilkadziesiąt młynków takich bardzo ciekawych i no, stąd też pomyślałem, że to jest fajny pomysł. I od tamtej pory, już od kilkunastu lat, zbieram młynki.
6: Czyli po tej wizycie w tej restauracji się zaczęła pana przygoda z kolekcjonerstwem? Czy...
7: To znaczy, ja już wtedy miałem kilka, czy tam może kilkanaście sztuk, bo no jakby wcześniej zbierałem lampy naftowe, jakieś, no w ogóle jakieś lampy. No cały czas interesowałem się jakimiś takimi starymi rzeczami, ale traktowałem je głównie jako element dekoracyjny, szczególnie tutaj właśnie w księgarni. No za niektóre tutaj nawet no, sporo płaciłem, bo są też takie młynki, które imitują stare. Bo na rynku, na aukcjach internetowych można znaleźć młynki, które niby są stare, ale są współcześnie zrobione, tylko po prostu imitują stare młynki jakieś takie. Ale to też właśnie Szczepan Ignaczyński uświadomił mi w pewnym momencie, jak kiedyś tam kupiłem, tak się podnieciłem, że jaki piękny młynek kupiłem stary. No ale sprowadził mnie na ziemię pan Szczepan, bo przyszedł, powiedział, no to przecież to współcześnie zrobione. Stare to może być to żarno w środku, wykorzystane z jakiegoś starego młynka rzeczywiście, który się rozleciał, a to resztę wszystko jest zrobione współcześnie, jakiś tam kowal czy metaloplastyk to zrobił, bo to akurat był taki mosiężny młynek z metalu. No nie? No ale ta, wcale to nie dyskwalifikuje, bo te młynki też są ciekawe, no bo nawet te, które są współcześnie robione i one mają imitować stare, to dlaczego nie? Jeżeli są inne niż takie, które mam, nawet jak przeglądam jakiś tam portal aukcyjny, to już widzę, czy to są młynki, czy to jest młynek stary, czy to jest młynek restaurowany, czy on jest odnawiany i tak dalej.
6: A jak pan zdobywa te młynki? Czy to jest przeszukiwanie właśnie takich targów staroci, czy też jakieś inne formy? Jak to wygląda? Szukanie takich starych, można powiedzieć na pewno zabytkowych młynków.
7: Sporą część z tych młynków, które mam je od kraśnickiego kolekcjonera, z którym się jakby wymieniałem na książki. On oferował mi właśnie młynki, a ja i w zamian za to wybierał sobie jakieś książki w księgarni. Natomiast dużo też młynków kupiłem na portalach aukcyjnych. Ale też w momencie, kiedy gdzieś jestem w świecie i mam okazję być na jakimś takim targu staroci, to pierwszą rzeczą, za jaką się rozglądam, to są młynki. Wcześniej mieliśmy tą kolekcję w większości w księgarni w Lublinie, natomiast w momencie, kiedy tą księgarnię zamknęliśmy, cała kolekcja jest w księgarni, tutaj na Kościuszki, można ją oglądać. Wszystkie, może nie wszystkie, ale prawie wszystkie młynki są wystawione. Część nie jest wystawione ze względu na to, że może są niekompletne, jeszcze wymagają jakiejś tam renowacji.
6: I właśnie o to chciałem zapytać, czy jakby ktoś chciał właśnie zobaczyć tą kolekcję tych młynków, to czy może po prostu tutaj przyjść sobie sam zobaczyć, czy na przykład może się też z panem mówić i wtedy pan parę słów o niektórych młynkach może coś powiedzieć?
7: Mogę oczywiście powiedzieć, jeżeli mam tylko czas i no to wtedy jak najbardziej mogę poopowiadać. Natomiast no, księgarnia jest otwarta dla wszystkich przez 6 dni w tygodniu i zapraszamy. Oczywiście nikt nie będzie wymagał tu od nikogo, że koniecznie trzeba coś tutaj u nas kupić, ale można sobie przyjść, napić się kawy, posiedzieć, pooglądać stare młynki i zapraszamy jak najbardziej.
6: wspomniał Pan o takim odrestaurowywaniu niektórych tych przedmiotów, jak one mają już tak na przykład niektóre prawie 100 lat, to czy jest to skomplikowany proces, żeby je jakby utrzymać albo odrestaurować do takiej...
7: To znaczy tak, no zdarzało mi się, że kupowałem młynki niekompletne, a to brakowało korbki czy szuflady albo uchwytu do szuflady. No i w takich momentach zwracałem się o pomoc do właśnie tego kolegi kolekcjonera, mogę tu go oczywiście go wymienić, do pana Szczepana Ignaczyńskiego, który no, albo sam, albo też miał jakichś kolegów, którzy pomagali w remontowaniu tych przedmiotów.
6: A czy są takie, do których czuje Pan jakiś szczególny sentyment, czy mają jakieś takie konkretne znaczenie dla Pana, albo jakieś takie młynki, które no, Pan dobrze jakoś się wspomina, jakby, czy wiąże się z nimi jakaś historia?
7: Znaczy, no mam kilka takich młynków, które, no jeden z najcenniejszych, no to jest taki ponad 100-letni, oryginalny, w pełni oryginalny młynek amerykański, którego właśnie mam od tego kraśnickiego kolekcjonera, od kolegi kolekcjonera, ale są też takie, które gdzieś przywiozłem z bardzo daleka, nie jest tam jakiś, który przywiozłem z Ameryki Południowej, no generalnie nie mam jakiegoś takiego specjalnego sentymentu do któregoś tam konkretnego, traktuję je po prostu jako dekoracja, a w tej chwili to przede wszystkim już szukam takich, których nie mam, bo wszystko się powtarza, fabryki, które produkowały te urządzenia, produkowały je w dużych seriach. No i tych młynków w dalszym ciągu na świecie, mimo tego, że niektóre już mają kilkadziesiąt lat, jest dość sporo, ale taką jest kilku takich największych producentów, szczególnie tu w Europie, to była taka firma bodajże EB, która produkowała, niemiecka firma, która produkowała młynki, i zresztą takie znane firmy jak Peugeot, też mam takie młynki tej firmy. Znamy ją z produkcji samochodów, ale to też firma, która produkowała młynki do kawy. To nie jest wcale taki nowy wynalazek, ponieważ pierwszy młynek do kawy to jest bodajże XV wiek. Same młynki do kawy są starsze niż wynalezienie druku, niż książka drukowana. Natomiast jakby taka masowa ich produkcja już na dużą skalę, no to jest koniec XIX wieku. No i tu możemy jakby wymienić dwa podstawowe rodzaje. Są to młynki ręczne i elektryczne. I te elektryczne też były już pod koniec XIX wieku. Drugim takim podziałem, który jest dość istotny, to są młynki, które mielą kawę za pomocą żaren, które są to takie no, jakby dwa elementy, które wibrują, które przesuwają się obok siebie. Między nimi jest szczelina, tam pada jakby ziarno i ono jest mielone. Ta szczelina jest układa się w taki tak stożkowo i to ziarno im jest bardziej zmielone, tym wpada głębiej i jest wtedy mielone na drobniejsze elementy. Jest tam oczywiście regulacja, można to regulować, ale są też młynki, które tną ziarno, bo znamy też takie młynki elektryczne, które mają w sobie noże. I znawcy kawy, bariści, absolutnie nigdy by nie skorzystali pewnie z takiego młynka, który tnie kawę, ponieważ raz, że podczas takiego mielenia wytwarza się duża temperatura, co szkodzi właśnie kawie i smakowi później. Dlatego najlepszym młynkiem jest wolnoobrotowy młynek żarnowy, czy to elektryczny, czy to ręczny, ale podkreślam wolnoobrotowy, tam nie może się wytwarzać duża temperatura.
6: Na przestrzeni lat to jakoś tak drastycznie zmieniała się jakby ich budowa, specyfikacja, czy one tak w miarę były takie podobne do tych dzisiejszych?
7: To znaczy ja ani historykiem nie jestem, ani znawcą młynków, ja nie chcę tu twierdzić, że jestem jakimś fachowcem i znawcą historii młynka, bo nie, bo tak nie jest. Tak jak powiedziałem na początku, traktuję te przedmioty jako element dekoracyjny. W pewnym momencie oczywiście z tej kolekcji, w momencie, kiedy ta kolekcja zaczęła się rozrastać, no to interesowało mnie, no, i przede wszystkim chodziło mi o to, żeby zdobywać jakieś nowe. Natomiast na pewno jakaś różnica była między tymi, które były powiedzmy 300 czy 400 lat temu, a tymi, które są współcześnie. Natomiast te, które jakby ja posiadam, no to najstarszy jest powiedzmy z końca XIX wieku. A reszta, no to wszystko one mają w granicach tam między 100 powiedzmy, a tam 30-40 lat. I jakby zasada działania i konstrukcja ich no, bardzo się nie różni. Jest tam zawsze, są tam zawsze żarna. Różni się obudowa. No bo ja na przykład mam młynki, które są wykonane przez osoby jakieś, nie przez fabryki, tylko taką metodą chałupniczą. Na przykład są zrobione ze starej łuski od pocisku, z takiej mosiężnej łuski. Ona jakby stanowi obudowę. I no, mam młynki drewniane. Mam młynki stalowe, ale też miedziane czy żeliwne. No, większość chyba to drewniane, ale są też młynki z bakielitu. Kiedyś tworzywa sztuczne, no nie było tak jak w tej chwili, i było takie tworzywo, które się nazywało bakielit. No takie dość kruche było. I takie młynki bakielitowe też mam. Mam młynki, powiedzmy, które mam taki młynek, który ma powiedzmy tam ze 40 lat, jest w ogóle zupełnie nowy, nigdy nie był używany, jest w pudełku, jest do niego jeszcze gwarancja, instrukcja obsługi, jest jakiś taki czeski tam młynek sprzed, tylko to ma z czasów komunistycznych. Także no, jakbyśmy przeszli się w ogóle wzdłuż tej kolekcji, to pewnie o każdym coś tam mógłbym powiedzieć i skąd on, może nie pamiętam tego, skąd każdy gdzieś tam wziąłem, no ale no wiele na pewno bym pamiętał. Mam młynki takie, które się mieszczą w dłoni, ale mam też takie, które ważą po kilkanaście kilogramów, no nie?
6: Jak się takich młynków używało? No to trudno sobie wyobrazić, bo tak wydaje mi się, że no to taki młynek jest leciutki, że można go sobie przestawić z jednego miejsca na drugie, a taki kilkunastokilogramowy to...
7: No nie, nawet widziałem taki program w telewizji na temat jakiegoś tam lombardu i ktoś do takiego lombardu amerykańskiego przyniósł właśnie taki młynek o takiej konstrukcji, jaką ja mam, tylko mój młynek waży powiedzmy tam 4 czy 5 kilogramów, to jest metalowy młynek, natomiast ten ktoś przywiózł właściwie młynek, który ważył myślę, że około 100 kilogramów, bo to był wielki młynek, ogromny, metalowy, który, no, jego się stawiało gdzieś w jakiejś tam restauracji czy w barze, na tym barze on stanowił od razu piękną ozdobę, ale służył też jak najbardziej do tego, żeby mielić w nim kawę. Zresztą ja pamiętam z dzieciństwa w Kraśniku Fabrycznym był taki sklep, nazywał, potocznie na niego mówiliśmy kawiarenka, i tam właśnie panie sprzedawczynie świadczyły usługi mielenia kawy, bo nie każdy miał wtedy młynek w domu i tam po prostu kupował, jak ktoś kupił sobie kawę w sklepie w ziarnie, a nie miał młynka, to można było pójść właśnie do tej kawiarenki i tam można było tą kawę zmielić. I przy okazji w tej kawiarence, właśnie do tego chciałem dojść, w tej kawiarence pachniało kawą, jak się wchodziło tam nikt nie pił tej kawy na miejscu, albo prawie nikt, bo to chyba też można było, z tego co pamiętam, można było chyba wypić na miejscu, ale rzadko kiedy widziałem, żeby ktoś pił, ale tam pachniało tą kawą ze względu na to, że tam ta usługa była, że mieliło się tą kawę klientom. Ja jakby ktoś tutaj u mnie chciał, żeby pomielić sobie kawę i żeby w księgarni pachniało kawą, to bardzo chętnie zapraszam. Wiele młynków, które wisi u nas na ścianach, są sprawne, można sobie nasypać do nich kawę i można sobie mielić.
6: A sam pan używa? Jakbyś na co dzień niektórych?
7: Nie, ja nie używam na co dzień, dlatego że mam ekspresy takie, które od razu mielą kawę, więc nie potrzebuję mielić.
6: A czy smak kawy jest jakby uzależniony od tego, jaki młynek posiadamy?
7: Myślę, że nie. Natomiast, na pewno jeżeli to będzie młynek, który tnie ziarna, ta kawa będzie zmielona na pył i podniesie się jej temperatura i na pewno będzie to, dla mnie jest to gorszy smak. Może ktoś taką lubi. Natomiast ja uważam, że jest to zdecydowanie gorszy smak. Natomiast kawa, moc kawy smak, intensywność smaku zależy od tego, jak drobno jest zmielone ziarno, jak potem długo przepływa przez to zmielone ziarno woda, pod jakim ciśnieniem, jaka jest temperatura tej wody. No jest to dużo, dużo różnych takich składowych, na które się składa właśnie końcowy efekt, ten smak kawy. Ale to ja nie jestem baristą, nie znam się aż na tyle. Sam lubię kawę, mam ekspresy i w pracy, i w domu i staram się, żeby zawsze tam to była jakaś dobra, smaczna kawa, zresztą taka, jaka mi smakuje.
2: Pan Włodzimierz w swojej kolekcji posiada również lampy naftowe i pojedyncze eksponaty, takie jak stare radio czy maszyna do pisania. Na co dzień jego kolekcję można oglądać w księgarni przy ulicy Kościuszki w Kraśniku. Przed mikrofonem był Piotr

0: SK News, Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Historyczny moment dla polskiego lotnictwa. Do bazy w Łasku w Łódzkiem przyleciały wczoraj pierwsze polskie myśliwce piątej generacji F-35.
1: To są najnowsze maszyny, jakie mogą się pojawić w tym momencie w Polsce.
2: Może nie tyle piękne, ale mają coś w sobie.
3: Jest to myśliwiec wielozadaniowy. Poszerza nam zdecydowanie możliwości.
0: Mówili fani lotnictwa, którzy oglądali lądowanie w Łasku. Trzy husarze, bo tak się nazywają, są już w Polsce, a wkrótce dołączą kolejne. W tym roku będzie to łącznie 14 maszyn. Już co najmniej 82 górników nie żyje. To po wybuchu gazu w kopalni węgla w północno-wschodnich Chinach. Do eksplozji doszło w piątek. W czasie tragedii pod ziemią było 247 górników. Kolej linowa na Kasprowy Wierch powraca, to po 3 tygodniach przerwy. Podczas przestoju prowadzono prace serwisowe. Kolej wróciła do kursowania dziś rano.
4: Minuta po godzinie 9:00, hity na czasie też wracają do kursowania. I to jest, słuchajcie, naprawdę przepiękny moment, bo jeszcze cały weekend przed nami. Tyle odpoczynku, pewnie też trochę pracy, ale z niczym się na razie nie spieszymy. Zapraszam na przerwę, na kawkę. Ja dokładam hity na czasie i zaraz sprawdzę, jak tam idzie jazda na rowerze Łatwogangowi, który jedzie z Zakopanego do Gdańska. Radio SK. A ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i mówię wam cześć!

0: Monet są teraz zbierane na streamie u Łatwo Ganga. Mrozu w Radiu SK gramy hity na czasie i kiedy my sobie słodko spaliśmy tej nocy, Łatwo Gang cały czas jechał na rowerze, bo ruszył z kolejną transmisją na żywo i zbiera pieniądze dla chorego chłopca. Łatwo Gang chce przejechać całą Polskę na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Przez całą noc jechał, przejechał już 220 km, jest teraz na Śląsku i jedzie do Gdańska. 470 km do celu mu zostało, a kwota rośnie. Cel 12 milionów złotych, teraz na liczniku zbiórki dokładnie 4 miliony 327 tysięcy i to cały czas rośnie i każdy tę zbiórkę może wspierać. Link znajdziecie w opisie transmisji na żywo u Łatwo Ganga, a to tę transmisję bardzo łatwo znajdziecie na YouTubie. Będziemy to śledzić w Radiu SK. Przed chwilą Łatwo Gang zrobił sobie przerwę, ale już ruszył dalej, a my jedziemy razem z nim. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: I po reklamie.

0: podróż do początku lat 2000. W Radiu SK nie zapominamy o takich klasykach. Lutisia McNeil w Radiu SK. To teraz tak dla odmiany czas na nowość, która ma zaledwie kilkanaście godzin.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo SK zawsze jest na bieżąco z nowościami. My zawsze wam podrzucamy same najlepsze, świeże numery. I teraz naszą antenę przejmuje producent, którego zna po prostu cały świat. To Kygo, ma już masę hitów na koncie, a teraz połączył siły z Danem Tymińskim. Tego gościa możecie kojarzyć z wielkiego hitu od Avicii'ego.
2: Hey brother, there's an endless road to rediscover.
0: Głos nie do podrobienia. To teraz sprawdźmy, jak brzmi we współpracy z Kygo. Heaven on your mind, już teraz w Radiu SK. I to jest numer idealny do weekendowego odpoczynku. Żeby złapać oddech, nie spieszyć się i może wypić kawkę na tarasie w spokoju.

Alan Walker, tak brzmi sobotni poranek z Radiem SK. Za 24 minuty będzie godzina 10, a wczoraj wieczorem to się, słuchajcie, działo na PGE Narodowym w Warszawie. Taco Hemingway zagrał koncert na największej arenie w kraju. Kilkadziesiąt tysięcy osób, na całe gardło. Rapowało razem z nim, śpiewało jego najnowsze, najlepsze kawałki, i te starsze, i te nowsze. I tam też byli słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dzisiaj drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. I tam też słuchacze Eski będą. Jeżeli przegapiliście wczorajsze wydarzenie, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK, bo tam mamy nagrania z tego, co się tam wczoraj działo, a atmosfera podobno była naprawdę niesamowita. I to jest, słuchajcie, nie koniec biletowych niespodzianek od Radia SK. Warto

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan, wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 6986 lub sprawdź na kompan.com.pl.
5: Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
6: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
9: I po reklamie.

0: Lato przyszło do Polski. Dzisiaj prawie w całym kraju ponad 20 stopni, a na zachodzie może być nawet 27. I jeszcze takie letnie hity z Radia SK. Kuba i Kuba, to ich nowość. No właśnie, macie czas dzisiaj o poranku w sobotę, żeby posiedzieć sobie na balkonie i odpocząć. Na balkonie czy na kanapie, po prostu nic nie robić, odpoczywać, spędzić przyjemnie czas. Czy jesteście bardziej zapracowani? Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Po której stronie jesteście? Po stronie tych, którzy dzisiaj odpoczywają, czy po stronie tych, którzy od rana intensywnie pracują? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak wam mija ten sobotni poranek? Za chwilę najnowsze newsy, a potem gram fajne trąbki od Faruko i też się wakacyjnie zrobi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
6: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
12: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama.
17: Teoria
10: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.
19: Kraśnik na czasie.
20: I Piotr Staszczuk. Stal Kraśnik walczy o swoje być albo nie być w trzeciej lidze. Niebiesko-żółci chcą na finiszu rozgrywek wydostać się ze strefy spadkowej. Najpierw jednak muszą wygrać u siebie ze Świdniczanką Świdnik. Na spotkanie zaprasza kapitan zespołu Rafał Król.
21: Przed nami ostatni domowy mecz sezonu ze Świdniczanką Świdnik. Spotkanie niezwykle ważne, bo wciąż walczymy o utrzymanie w trzeciej lidze. Dlatego potrzebujemy Waszego wsparcia bardziej niż kiedykolwiek. Przyjdźcie na stadion i bądźcie naszym 12 zawodnikiem. Wasz doping może ponieść nas w tym najważniejszym momencie sezonu. Razem walczymy o Stal Kraśnik.
20: Spotkanie już dzisiaj o 17.30 na stadionie przy Zbirki i Wigury 2 w Kraśniku.
22: Jest 10. SK News, Jakub Konieczkowicz. Setki osób szukają 12-letniej Eli Wojtackiej. W Krakowie trwa ogromna akcja służb. W działaniach policja, straż pożarna i wojsko. Dziewczynka zaginęła w czwartek. Poszukiwania obejmują cały powiat krakowski. Posiadający informacje na temat zaginionej są proszeni o kontakt pod numer alarmowy 112. Jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych w pożarze w stoczni w Staten Island w Nowym Jorku. Wśród poszkodowanych są głównie strażacy. Pożar udało się opanować, akcja gaszenia trwała około 4 godziny. Na liczniku już prawie 4,5 miliona złotych, do zebrania prawie 3 razy tyle. Trwa kolejna charytatywna akcja Łatwo Ganga. Influencer wyruszył rowerem z Zakopanego do Gdańska, zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wszystko można śledzić podczas internetowej transmisji.
2: Jak ja usłyszałem, jak ta choroba jest straszna, jak ona szybka jest, ja miałem ochotę jechać tego samego dnia.
22: Mówił Łatwo Gang, obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie.
3: Łatwo Gang jedzie przez Polskę na rowerze, a my bierzemy się za sobotnią pracę, bo skoro jest sobota i letnia pogoda, to co? Praca na podwórku, tak jak Kuba.
19: I lecimy na koszenie. Sezon się zaczął, trzeba harować. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
3: Także, panowie, ogłaszamy wielką ewakuację z domu. No dziewczyny, no przynajmniej nie będziemy wam przeszkadzać i zajdziemy z oczu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadany z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Hej, tipery, nakręca nas na sobotę. To są właśnie hity na czasie, a ja was zapytałem wcześniej, po której stronie jesteście. Po stronie tych, którzy odpoczywają i nic nie robią, czy po stronie tych, którzy od rana są zapracowani? Irek nie należy ani do jednej, ani do drugiej grupy.
1: No to ja tak po środku jestem. Bo siedzę, odpoczywam i jestem w pracy. Na razie za bardzo nie ma co robić.
0: Jeszcze żona do żadnej pracy nie zagoni. Praca w weekend ma swoje plusy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.

0: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: I po reklamie.

0: Coldplay i Paradise, czyli raj. W przyszły weekend wy możecie się poczuć jak w raju. Wy nie będziecie mieli wtedy sprzątania w domu, nie będziecie mieli pracy. Wy będziecie odpoczywać w jakimś ciepłym miejscu, za granicą, ale nie wiemy jeszcze gdzie. To jest Radio SK, to są hity na czasie i to jest odlot ściśle tajny w Radio SK. Wy zabieramy was w tajemniczą podróż za granicę. Wy nie wiecie jeszcze gdzie. Ja też nie wiem, gdzie lecicie. Tego dowiecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Wiadomo, że wylatujemy w piątek i warto się zgłaszać. Karolina była w zeszłym roku i mówi, że poleca.
1: Tak, zgłaszajcie się, kochani, w apce na odlot ściśle tajny. Byłam w pierwszej edycji i było fantastycznie. Każdy powinien zaznać tej adrenaliny i nutkę niepewności. Pozdrawiam, Karolina.
0: Ja myślę, że dłużej przekonywać nie trzeba. Wiadomo, że miejsce, do którego lecimy, jest ciepłe, bo potrzebne są stroje kąpielowe. Tam się płaci w euro, czyli gdzieś pewnie w Europie. Jeżeli podejrzewacie, co to może być za miejsce, no to się zgłaszajcie. Tylko przez eskową aplikację na smartfony. Zgłoszenia są darmowe, tam wszystkie szczegóły i udowadniajcie nam, że potraficie odlecieć. To ostatni tydzień kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama. W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu Dworsko-Pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Niskie ceny są

0: ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowy.

0: Teddy Swims w Radiu SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie. Za 5 minut 11 szokująca decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych. Słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie było. Donald Trump ogłosił, uwaga, że nie pojedzie na ślub swojego syna. Powiedział, że ma bardzo dużo spraw na głowie, międzynarodowych, między innymi zamieszanie związane z Iranem, więc w żaden sposób nie da rady się wyrwać i niestety ślub syna opuści. No, może to i dobra decyzja, słuchajcie, bo gdyby na to wesele jednak poszedł, prawda? No to przynajmniej przez jeden dzień nie mógłby się na żadnych sprawach międzynarodowych skupić. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
3: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów opery lubelskiej. Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Samsung Galaxy A17 5G. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Minęła 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. 5-latek postrzelony z wiatrówki przez 13-letniego brata. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Odolanowie w Ostrowie Wielkopolskim.
18: Chłopiec podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. Młodszy chłopiec został postrzelony w okolicy podbrzusza.
17: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie. 5-latek jest po operacji. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Rokowania są dobre. Policja zabezpieczyła broń. Rodzice byli trzeźwi. Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Konotopa i Pruszków. Część trasy jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do południa. Wieczorem rusza ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Mistrzowski tytuł obronił Lech Poznań, natomiast dziś poznamy wicemistrza Polski. O drugie miejsce walczą obecny wicelider Górnik Zabrze, trzecia Jagiellonia i czwarty Raków. Początek wszystkich spotkań o 17.30.
19: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Rozkręcamy festiwalowe lato, rozkręcamy wakacyjne imprezy, zabieramy Was na największy festiwal studencki w Polsce. Już teraz mam dla Was 4 zaproszenia dla całej Waszej ekipy na Kortowiadę w Olsztynie, która rusza już w przyszłym tygodniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie! Jeśli chcecie zobaczyć Marylę Rodowicz, Tymka czy Żabsona na żywo, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcecie pójść na Kortowiadę.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Bausa w Radiu SK. On wczoraj miksował na antenie Eski w programie SK Live Remix. To w każdy piątek po godzinie 20. SK Live Remix. Ale teraz mamy sobotni chill i w Radiu SK otwieramy razem festiwalowe lato. Zabieramy was na największy w Polsce festiwal studencki. Mamy zaproszenia na Kortowiadę. Ta wielka impreza nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie już w przyszłym tygodniu. No a wy zasypujecie mnie głosówkami w tej sprawie na eskowym messengerze. Bartek?
1: Chętnie bym zobaczył i pośpiewał Małgośka, mówią mi na.
0: Maryla Rodowicz też tam będzie, ale też młodsze gwiazdy. Pojawi się Guzior, Jan Rapowanie, bracia Kacperczyk, Kizo, Kuban, Łydka Grubasa. Co tam jeszcze będzie? Problem, Tymek, Young Iggy i Żabson i wielu, wielu innych. I wy tych artystów możecie zobaczyć na żywo. Cały czas czekam na głosówki na messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcielibyście pójść na Kortowiadę. Na tych zaproszeń mam całkiem sporo, bo aż 4. Czekam na głosówki na messengerze Radia SK.
2: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Za chwilę kogoś z was wyślę na kortowiadę, ale wcześniej zagram nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my się w tym specjalizujemy, my się na tym znamy. SK zawsze gra najlepsze nowości i teraz dwóch wielkich artystów w jednym numerze. Dwóch artystów z teoretycznie różnych muzycznych światów. Gibbs wydał nowy numer, ten raper w przyszłym tygodniu wyda płytę, ale mimo że jest raperem, to śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi, a razem z nim śpiewa Igo. Numer bardzo wakacyjny. Można mruczeć razem z nimi, można z nimi odpoczywać. Gibbs, Igo, ostatni dzień lata, tak ten kawałek się nazywa. Idealnie się komponuje z tym majowym słońcem sobotnim. To jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity.

0: Można zrobić imprezkę. Z nimi można. To jest numer, przy którym mieszkanie samo się sprząta. I to w tempie ekspresowym. Calvi i Remi w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. Jeśli chodzi o imprezki, to nam się szykuje taka wielki studencki festiwal w Olsztynie. Już w przyszłym tygodniu Kortowiada na scenie największe polskie gwiazdy. I nagrywajcie głosówki w tej sprawie na SK-owym Messengerze. Z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać? Piotr?
1: Żeby moja żona wreszcie odpoczęła od całego zamieszania w domu, po remontach, po przeprowadzce, żeby mogła pójść wreszcie odpocząć bez dzieci i żebyśmy miło spędzili czas.
0: Ważna informacja dla dzieci Piotra, starzy idą na miasto, starzy idą imprezować. Piotrek, dzwoń do teściów albo do rodziców, niech przychodzą do dzieci, wy idziecie na Kortowiadę w Olsztynie. 4 zaproszenia są wasze, czyli ty, żona, plus jeszcze jacyś znajomi. Najlepsze imprezki zaczynają się w Radiu SK. I słuchajcie, to nie jest ostatnia okazja, żeby takie zaproszenia zgarnąć. Przez cały weekend rozdajemy bilet na Kortowiadę.
2: Promocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
5: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25%.

0: małych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Lato.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
9: I po reklamie.

0: Wszystko dobrze, bo jest sobota i do końca weekendu jeszcze dużo czasu. I lore w głośnikach. To jest Radio SK, to są sobotnie hity na czasie. A dzisiaj wieczorem, no historyczny moment dla polskiej piłki. Ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe o 21:00 zagra z Walencją. No i to już jest koniec. Ostatni występ Lewego w koszulce Barsy. No ale skoro to jest ostatni dzień w pracy, prawda? No to ja mam nadzieję, że Lewy nie przyjdzie z pustymi rękami do kolegów, prawda? Jeszcze 12:00 nie ma. Jak ładnie poprosi, no to żona Ania myślę, że jeszcze zdąży zrobić jakieś ciasto na pożegnanie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 6986 lub sprawdź na kompan.com.pl.
13: Świętuj z nami 26. urodziny Bricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Kraśnik na czasie.
20: I Piotr Staszczuk, otwarcie parku linowego, występy artystyczne czy pokazy i mini turniej łuczniczy. To już jutro czeka na wszystkich mieszkańców Kraśnika i okolic za sprawą plenerowej imprezy, która rusza pod hasłem Majówka z funduszami. Uczestnicy wydarzenia mogą liczyć też na pokaz barmański uczniów ZS numer 3, mistrzowski pokaz karaty tradycyjnego, zawodników z klubu Chidori, pokaz zapaśniczy Lux Suples Kraśnik czy wystawy sprzętu strażackiego. Nie zabraknie też stoisk promocyjnych, malowania twarzy i wiązań parkoczy dla najmłodszych czy degustacji potraw i słodkiego poczęstunku. To jutro na obiektach sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o 14.
21: Minęła 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojteckiej. W akcję zaangażowano helikopter. Dziewczynka zaginęła w czwartek po spotkaniu ze znajomymi. Akcji nadano najwyższy możliwy priorytet.
22: Sprawdzamy wszelkie możliwe scenariusze. Rozmawiamy z jej znajomymi, z rodziną. Przeszukiwaliśmy ostatniej nocy do kilkadziesiąt zwostanów.
21: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Poszukiwania obejmują całe miasto oraz powiat krakowski. Poważny wyciek w Kalifornii w USA. Około 40 tysięcy mieszkańców dostało nakaz ewakuacji. W zakładzie produkcyjnym na południu stanu doszło do wycieku chemikaliów. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z niebezpieczną substancją. Na liczniku zbiórki już ponad 5,5 miliona złotych. Influencer Łatwogang transmituje na żywo trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Podczas niej chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duszena, a Łatwogang obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie, a do celu zostało mu około 430 kilometrów.
0: No czego to facet nie wymyśli, żeby się wyrwać z domu przed sobotnimi obowiązkami? A tak serio, szacun dla Łatwoganga, on robi rzecz niesamowitą. Ma nie dość, że wielkie mięśnie w nogach, to jeszcze wielkie serce. A jeszcze jedna ważna informacja. Dzisiaj dzień teścia. Nie mylić z substancją, którą sobie chłopaki na siłowni wstrzykują. 11:02. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Radio SK, na czasie. A że z teściem trzeba zawsze dobrze żyć, prawda? To może wypadałoby dzisiaj na jakiegoś grilla zaprosić? Żeby za tydzień można by było teścia poprosić o pomoc w jakichś pracach w ogrodzie. Damian Dawid w Radiu SK, to są hity na czasie.

0: Pitbull, Neo i Afrojack w Radiu SK. Afrojack na naszej antenie pojawia się w jeszcze bardziej imprezkowej wersji. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Mamy dla Was idealną propozycję na najlepsze rozpoczęcie weekendu. W każdy piątek wieczorem od 20:00 najpierw gramy Wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, bez gadania, sama dobra muza, a potem na naszą antenę wskakują najpopularniejsi producenci na świecie, m.in. Afrojack właśnie, Armin Van Buuren i jego kultowe State of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype i jeszcze wielu innych. Jeśli macie teraz ochotę posłuchać takich setów DJ-skich, imprezkowych, może do sprzątania, albo w trasie, to możecie to zrobić. Odpalajcie aplikację Radia SK na smartfony, tam SK Live Remix gra 24 godziny na dobę.
1: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

Dawid Podsiadło w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie. Razem sprzątamy w domu, razem pracujemy, razem jedziemy na zakupy. A tymczasem w Tatrach wydarzył się wielki skandal, słuchajcie. No czegoś takiego chyba jeszcze nie było. Znany ukraiński influencer wjechał samochodem nad morskie oko. Wjechał na szlak, na który samochodem absolutnie wjeżdżać nie można, bo to teren ścisłej ochrony przyrody, ale on potem tłumaczył, że on nie wiedział, że tam jest zakaz, że nie może wjechać i normalnie wjechał, podjechał tam na teren przed schroniskiem i zrobił sobie zdjęcie i wrzucił to do mediów społecznościowych. Dostał za to mandat, ale śmiesznej wielkości, słuchajcie. Dostał tylko 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. No za coś takiego mandat powinien być dużo bardziej surowy. Ale słuchajcie, ja już mu wymyśliłem karę za to, co zrobił. Powinien pieszo iść nad morskie oko z wózkiem dziecięcym, z płaczącym dzieckiem w środku i jeszcze z drugą połówką, która narzeka, że ją noga boli. Radio SK. Reklama.

0: Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I po reklamie.

0: Anna Aller w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie, a w studiu Eski pojawił się gość, który wczoraj rozdawał słuchaczom Radia SK bilety na Taco Hemingwaya, Mati Fuszyło. Cześć Mati, czekaj, może ja ci mikrofon włączę. O, teraz.
1: Jeszcze
0: teraz.
1: Nie. O, jest. Dzień dobry. Tak, to ja tańczę.
0: Słuchaj, skoro ty się zajmujesz rozdawnictwem biletów na antenie Radia SK,
1: jestem
0: tutaj kolejna
1: niezły.
0: Prośba się do ciebie pojawiła. Aha. Justyna tym razem.
2: Chętnie pojechałabym na Kortowiadę do Olsztyna, bo mój syn uważa, że jestem starym zgredem.
0: Z Eską nikt nie jest starym zgredem, umówmy się. U nas
1: mamy
0: się
1: to.
0: Można poczuć młodo. Mamy
1: można
0: to?
1: Się poczuć młodo, mamy to. Słuchajcie Eski, słuchajcie, bo będę miał dla was bilety na Kortowiadę.
0: I warto słuchać Eski, bo przez cały weekend bilety na Kortowiadę są. No to ja was zostawiam w dobrych rękach. Mati Fuczyło przejmuje antenę i będzie wam grał hity na czasie. A, jeszcze jedna sprawa, bo prawie bym zapomniał. Pozdrowienia masz.
1: O!
3: Mati Fuczyło!
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
14: I po reklamie.
15: Minęła 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zwłoki mężczyzny w studni. Policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość osoby, której ciało odnaleziono w studni w województwie warmińsko-mazurskim.
16: Studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.
15: Mówi oficer prasowy olsztyńskiej policji Jacek Wilczewski. Nie wiadomo, jak długo ciało mogło znajdować się w studni. Szczegóły ustala policja. Wjechał sportowym autem pod samo morskie oko. Ukraiński influencer pokonał ponad 8 km trasy objętej zakazem ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na miejscu zrobił sobie zdjęcie i wrócił w ten sam sposób. Przy wyjeździe zatrzymała go policja, dostał 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. Dziś wieczorem ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Jego drużyna, pewna obrony Mistrzostwa Hiszpanii, zmierzy się na koniec sezonu na wyjeździe z Walencją. Początek meczu o godzinie 21. Dodajmy, Lewy w Barcelonie do tej pory w 4 sezonach zdobył 3 mistrzostwa i 119 bramek.
17: Właśnie. Dziś ostatni mecz Lewego w Barcy. Łezka kręci się wokół na samą myśl, ale zanim łezki, to jeszcze uśmiechy. W końcu to sobota z Eską i ze mną, Mati Fuczyło to ja i mam dla was naprawdę, naprawdę niezłe hity. Na przykład takie hity zawsze na czasie. WW Heaven is a place on earth.

0: To jest jeden z tych hitów, który się nie nudzi i który regularnie słyszę w miejscach z karaoke. Chociaż ja bym nie podołał i raczej nie chcecie tego słyszeć. Britney Spears i Toxic w ST 16 minut po 13. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że Lewy dziś zagra swój pożegnalny ostatni mecz w barwach FC Barcelony. No, będą wzruszenia na 100%, ale skoro to taki ostatni raz, to ja mam do was pytanie, co mogłoby się skończyć dla was dzisiaj? Wiecie, tak raz na zawsze, na przykład sprzątanie albo tankowanie, że tankujesz raz i jedziesz. Co dla was mogłoby się skończyć już dziś na zawsze? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Facebook Radia SK, tam możecie je przesłać.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Game over.
6: O nie, dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
7: Blik.

0: będzie ostatnia reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: I po reklamie. SK.

0: Imagine Dragons on top of the world. 26 minut przed 14. A to jest SK i przy okazji ostatniego meczu lewego w Barcy, co jest bardzo, bardzo smutne, to szykuje się dzisiaj. Sprawdzam, co mogłoby skończyć się dla Was raz na zawsze i tutaj szukam raczej tych fajnych opcji, nie tak smutnych jak ta z lewym. I Arkadio w tej sprawie wysłał swoją głosówkę. Co mogłoby się skończyć?
1: Dla mnie by mogło się skończyć wieczne tankowanie, żeby zatankować raz i nie trzeba było więcej zaglądać na dystrybutor i niestety na te ceny.
0: Jak ja to rozumiem, byłem wczoraj i zamykałem oczy w trakcie. Kinga też się nagrała na Facebooku Radia SK.
2: Hej, jak dla mnie to mogłoby się skończyć raz na zawsze chodzenie do pracy w weekendy. Pozdrawiam.
0: Kinga, zgadzam się. A nie, bo ja jestem w pracy, a jest weekend. Szef może słuchać. Szefie, żartowałem, to taki żart był.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
2: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.

0: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.

0: Wczoraj to było miejsce 16 gorącej dwudziestki. Wiktor Waligura i 4 pory roku. Głosujcie na SKPL, aby za tydzień może ten kawałek znalazł się na pierwszym. Kto wie? No, wczoraj na pierwszym miejscu znalazł się hit, który ma już 14 lat. Mam tu na myśli oczywiście Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber. Ale słuchajcie, nie o tym teraz. Łatwo Gang nie wytrzymał w swojej kawalerce zbyt długo i potem jak zebrał setki milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters, no to teraz postanowił zebrać też 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Jak to robi? Jedzie rowerem przez całą Polskę, a to wszystko na żywo na jego YouTubie, jak to ostatnim razem. No i Piotrek jedzie z Poronina, z gór do Gdańska, już ponad 21 godzin i ponad połowa, prawie 6,5 miliona złotych na liczniku już jest. Teraz Łatwo Gang jest gdzieś w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. No to ja trzymam kciuki w takim razie za zbiórkę i za Piotrka, żeby miał siły, tym bardziej, że on chce to zrobić bez snu. Podziwiam, no i pchamy, żeby dojechał.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama. W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, złoty 89, kupując 12 sztuk.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: 3,17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
11: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: I po reklamie.
15: Kraśnik na czasie.
16: I Piotr Staszczuk. Strażackie przygody kredką malowane to konkurs plastyczny dla najmłodszych, który organizuje Ochotnicza Straż Pożarna Dzieszkowice Rynek. Do konkurencji mogą podejść dzieci w dwóch kategoriach. Mowa o najmłodszych w wieku od 3 do 6 oraz od 7 do 10 lat. Pracę należy wykonać na arkuszu A4 dowolną techniką. Ta powinna być stworzona samodzielnie. Na odwrocie powinniśmy wpisać imię, nazwisko, wiek, klasę bądź nazwę grupy przedszkolnej uczestnika. Gotowe dzieła należy przynosić do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzkowicach jeszcze do 26 maja. Laureatów poznamy w ostatnią niedzielę miesiąca.
17: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. To prawdopodobnie poszukiwana 12-latka. Na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie znaleziono ciało młodej kobiety, a od czwartku w tym rejonie trwały poszukiwania nastoletniej Eli. Trwają czynności identyfikacyjne. Służby wstępnie wykluczyły udział osób trzecich. Niebezpieczne zdarzenie na Łotwie. Niezidentyfikowany dron spadł do jeziora Dridża. To na południowym wschodzie kraju. Bezzałogowiec eksplodował. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawę badają służby. Już 6,5 miliona złotych na koncie zbiórki wspieranej przez Łatwo Ganga. Influencer jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zachęca do wpłat na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wysiłek jest ogromny, ale twórca na trasie może liczyć na wsparcie fanów.
18: Cześć, jedziemy! Piąteczka, piąteczka, cześć!
17: Wszystko można obserwować dzięki internetowej transmisji.
19: Co mogłoby skończyć się raz na zawsze, to dzisiaj sprawdzamy razem z wami. Nikola się nagrała.
20: Ja bym chciała zrobić zakupy, włożyć je do lodówki, żeby lodówka już zawsze była pełna.
19: O tak, ja jestem za tym, bardziej, że gdy lodówka jest pusta, to i tak sprawdzam, czy coś w niej jest. Mati Fuczyło, to jest Eska, gramy!
21: Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: Mamo, mamy klub w domu albo w samochodzie i to jest naprawdę dobry klub. Thomas Gray i Rumors. A wiecie, że SK jest domem dla tych, którzy na klubowej musie znają się jak nikt inny? Wróciła nasza legendarna audycja SK Live Remix. Gramy w niej najlepsze sety najlepszych DJ-ów z całego świata. W każdy piątek po 20:00 najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22:00 aż do 3:00 nad ranem miksy DJ-ów. Wczoraj na przykład Armin van Buuren, Giuseppe Ottaviani czy Bauza. Jeżeli piątkowa noc to jednak dla was za mało, to powierzcie, darmową łapkę Radia SK, tam odpaliliśmy specjalne radio SK Live Remix i gramy DJ-skie sety 24 godziny na dobę. Radio SK. Ale u mnie też dzisiaj będzie się klubowo działo. Robin Schulz wypuścił nowość, a ja ją zagram.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: A, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie. A warto?
9: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
0: I po reklamie.
15: SK.

0: Znacie ten hit już dobrze, prawda? Let You Love Me to Rita Ora. Co powiecie na coś nowego? Obiecałem wam nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I obietnicy dotrzymam. Wspomniałem o tym, że Robin Schulz ma dla nas nowy kawałek. To prawda, ma. Jeszcze dzisiaj wam go zagram, ale teraz ktoś inny. I teraz zrobi się bardzo emocjonalnie. Prawie jak na tym ostatnim meczu lewego w Barce, który dziś przed nami. Tom Gregory też się w ostatnim czasie nie nudził i nagrał kawałek How It Was. Posłuchajcie i poczujcie to sami, bo teraz nie będzie klubowo. Teraz będzie emocjonalnie. Radio SK. Chusteczki w dłoń i gramy.

0: Rihanna, Only Girl in the World. 23 minuty do 15, to jest sobota z Eską. A wiecie, że pewna bardzo słynna pani, nie mam na myśli Rihanny, zmieni miejsce zamieszkania? O kim mówię? Słuchajcie, Mona Lisa wyprowadza się z Luwru, w pewnym sensie. No, nie tak dawno miałem okazję być w Paryżu, zobaczyć ją na żywo. Nie wiem, czy ten obraz Leonarda da Vinci przestraszył się mnie, czy może szefowie muzeum przestraszyli się mnie, ale faktycznie szykuje się zmiana domu, tak częściowo. Chodzi o to, że teraz ten niewielki obraz da Vinci znajduje się w wielkiej sali, a i ta sala cały czas jest przepełniona, wypełniona, no bo każdy chce zobaczyć to słynne dzieło, więc szykuje się przebudowa muzeum i Mona Lisa będzie teraz w takiej ogromnej przestrzeni. Co ważne, nie trzeba będzie nawet zwiedzać dalszej części muzeum, żeby ją zobaczyć, no bo Mona Lisa będzie czekała przy samym wejściu. Czyli wiadomo, mam przepis, jak teraz będzie to wszystko wyglądało. Wchodzimy, szybka foteczka i można wychodzić. No tylko jeszcze wrzucić, gdzie trzeba, żeby wszyscy zobaczyli.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelofit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
7: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna

0: będzie ostatnia reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Radiu SK 6 minut do 15 w sobotę. I co mogłoby się skończyć raz na zawsze? O tym dzisiaj nagrywacie swoje głosówki i wysyłacie je na Messengerze do Radia SK. Natalia?
1: Cześć, dla mnie raz na zawsze to mogłoby się skończyć praca. Pyk, popracujesz jeden dzień i jesteś ustawiony na całe życie. Możesz zwiedzać, oddawać się pasjom i robić to, co chcesz. I kochasz, a nie codziennie rano wstawać i pracować. Pozdrawiam.
0: Chciałbym powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, o których opowiadasz, Natalia, robię codziennie. Między 23 a 7. Sny są super. Radio SK. A czy komuś z was śniły się bilety na kortowiadę? Słuchajcie Eski, będę je dla was miał.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Świętuj z nami 26. urodziny Pre-Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pre-Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pre-Commerce. Nasze ceny rządzą. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 w wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
3: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
3: Gdzie?
4: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
3: AI? Ajajaj.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Taco Hemingway przejął Stadion Narodowy. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, które znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna Stacja czy Deszcz na Betonie. Jeżeli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagram Radia SK. Mamy nagrania. W czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco stwierdził, tutaj cytat, że w tym roku po raz pierwszy został ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad.
9: Rada pierwsza, czytajcie książki. Zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Życie w swojej ziemi, rozwijajcie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
8: Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taco na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Łatwo Gang, który postanowił rowerem przejechać całą Polskę i zebrać 12 milionów dla chorego Maksia, powoli dojeżdża do Łodzi. Do Gdańska jeszcze kawałek, ale za to do celu zbiórki coraz bliżej. Już ponad 7 milionów. No, piękna sprawa to jest. I piękne hity dla was mam. Fuka i Vito Bambino, zabiorę cię tam. Mati Fuczyło, cześć.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: wszystko jedno, to wideo, a to jest SK 18 minut po 15 i obiecałem, że będę miał dla Was bilety na fajną imprezę. I wszystko się zgadza. W czwartek w Olsztynie startuje Kortowiada, ona potrwa do soboty, a tam zagrają m.in. Kacperczyk, Enej, Jankigi, Tymek, Problem, Kizo, Kuban, Maryla Rodowicz czy na przykład Żabson, a więc dla każdego coś się znajdzie. Ja mam wejściówkę na całą taką imprezę dla Was. I dla Waszej ekipy. Musicie mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę zabierzecie. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze, a ja za chwilę kogoś wybiorę. Radio SK. Kogo zabierzecie na taką imprezę, czekam na głosówki.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Miles Smith i Stargazing w Radiu SK, 23 minuty do 16. Chciałbym przypomnieć, że przed nami już ostatni tydzień rekrutowania ekipy do naszego wyjazdu. Mówię o akcji Odlot Ściśle Tajny. Wiadomo kiedy, już bardzo niedługo, od 29 maja. Wiadomo z kim, Young, Skama i Wiktor z naszego eskowego poranka. No ale nie wiadomo dokąd. Polecicie. A żeby polecieć z naszą ekipą, to musicie pokazać, że odlecieć to akurat wy potraficie. O czym mówię? Zgłoszenia są bardzo proste w aplikacji Radia SK. Trzeba wysłać zdjęcie, które pokaże was w akcji, no i które namówi nas na wysłanie was z naszą ekipą. Chcecie? To pobierajcie aplikację Radia SK za darmo i wysyłajcie zgłoszenia, a potem jest szansa na to, że polecicie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na Odlot Ściśle Tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę. Na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.
9: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach.

Listo. Interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku. ZSCKR Potoczek.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato.
1: A ja obiecałem wam bilety na Kortowiadę. Ta impreza startuje już w najbliższy czwartek i będzie się działo, bo przez 3 dni na scenie pojawi się dziesiątki artystów, a my w Esce przez cały weekend mamy dla was wejściówki. Musieliście mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę byście zabrali. Ewa się nagrała.
2: Dobry dzień, oho, to twoje radio SK, dobry dzień. A na Kortowiadę zabiorę męża, przyjaciółkę i jej faceta. I będziemy się bawić najlepiej na świecie, obiecuję.
1: No dobra Ewa, skoro obiecałaś, to załatwione. Bilety dla ciebie i twojej paczki są twoje. 5 minut do 16 zostało.
3: Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No zabijecie po prostu.
7: Nosel wkręca w Radiu SK.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
10: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Doktorze, syn znowu kaszle.
17: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
16: Co mogę zrobić?
17: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
18: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
21: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
22: Jakich ludzi?
21: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
22: Ojciec, nie to okno. To tu.
21: Gdzie?
22: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
21: I to tu?
23: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
24: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
25: I po reklamie.
26: Kraśnik na czasie.
27: I Piotr Staszczuk. Stal Kraśnik walczy o swoje być albo nie być w trzeciej lidze. Niebiesko-żółci chcą na finiszu rozgrywek wydostać się ze strefy spadkowej. Najpierw jednak muszą wygrać u siebie ze Świdniczanką Świdnik. Na spotkanie zaprasza kapitan zespołu Rafał Król.
28: Przed nami ostatni domowy mecz sezonu ze Świdniczanką Świdnik. Spotkanie niezwykle ważne, bo wciąż walczymy o utrzymanie w trzeciej lidze. Dlatego potrzebujemy waszego wsparcia bardziej niż kiedykolwiek. Przyjdźcie na stadion i bądźcie naszym 12 zawodnikiem. Wasz doping może ponieść nas w tym najważniejszym momencie sezonu. Razem walczymy o Stal Kraśnik.
27: Spotkanie już dzisiaj o 17.30 na stadionie przy Zbirki i Wigury 2 w Kraśniku.
0: muzyką się żyje.
1: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała. Z Polski artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. Poleciała do Londynu, aby pracować nad nowymi piosenkami. Będzie to album, a jaki to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
2: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
3: Jesteś szczęśliwa.
2: Jestem szczęśliwa.
1: Alicja może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach wokalistki możecie przeczytać na sk.pl. A SK otwiera letni sezon koncertowy. Powraca nasza letnia trasa SK Music Tour w ostatni weekend maja, pierwszy przystanek. A to wszystko w ramach Dni Obornik Śląskich. Za tydzień, w sobotę, na scenie Miu i Agnieszka Chylińska, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp jest darmowy. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. Kizo, Żabson, Michał Szczygieł, Enej Kuban i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej Waszej ekipy. I u nas mamy też hity dla całej waszej ekipy. Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness, tak zaczniemy. Będzie też hymn męskiego grania, a więc nareszcie od Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino. I ja też jestem, nareszcie, 2 minuty po 16. A ja to Mati Fuczyło, cześć!

0: Alexandra Stani, Mr. Saxobeat. 17 minut już po godzinie 16, to jest Radio SK i to jest sobota. Ten kawałek Mr. Saxobeat swego czasu królował w gorącej 20, ale to lata temu, natomiast to hit zawsze na czasie. A jeżeli chodzi o kawałki, które w gorącej 20 teraz królują, to przed chwilą mogliście usłyszeć hymn męskiego grania tegorocznego, a więc nareszcie Igor Herbut, Zalia, a do tego jeszcze Vito Bambino. Ten kawałek tym razem na miejscu drugim. Wczoraj na miejscu pierwszym znalazł się Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty in the Beat. Kawałek, który ma 14 lat po występie na Coachelli Justina Biebera, znów stał się popularny. Na trzecim miejscu Tame Impala i Jenny Dracula. Pamiętajcie, aby głosować na SK.pl i pamiętajcie, aby w piątki po 18 słuchać. Michu Sowkowski zaprasza, a ja tymczasem zaglądam do Łatwoganga. On jedzie przez całą Polskę i zbiera kasę ponownie na dzieciaki. W tym przypadku dla Maxia 12 milionów trzeba zebrać. Do tej pory udało się zebrać już 7 milionów 700 tysięcy 51 złotych i to cały czas rośnie. Jedzie już 24 godziny prawie na rowerze przez całą Polskę z gór aż do Gdańska. No i zostało jeszcze sporo drogi, bo teraz te okolice Łodzi. No więc coś mi mówi, że to się uda. Trzymamy kciuki w takim razie. Piękna sprawa i trzymamy kciuki też za nogi i w ogóle całe ciało Piotrka, bo zgłaszał, że czuje się tak średnio, więc mamy nadzieję, że będzie czuł się tylko lepiej z każdym kilometrem. U nas zaraz tylko dobre hity. Obejmuje noce Jonathan Pezetliwka.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: uwielbiam rysowanie.
1: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
2: bezpiecznie.
1: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: A i tak brzmi Weekend z Eską, tak? Czyli bardzo dobrze, 24 minuty do 17 to Nicki Minaj i Starships. Słuchajcie, zrobiło się bardzo głośno, zresztą pewnie o tym wiecie, o influencerze z Ukrainy, który sportowym autem wjechał aż na brzeg Morskiego Oka, no, czyli przez kilka dobrych kilometrów jechał drogą, którą autem tak prywatnie jeździć zupełnie nie można. Influencer napisał potem, że tak naprawdę to on źle zrozumiał ostrzeżenia i myślał, że chodzi o to, że tam nie da się dojechać przez to, jak wąska jest ulica i tyle. No i gdy wracał, zatrzymała go policja i pojawił się mandat. 8 punktów karnych i 100 złotych. W internecie jest teraz milion komentarzy dotyczących właśnie tej stówki. Czytam jeden z nich. To brzmi bardziej jako płata niż kara. Jako płata za wjazd.
1: Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
12: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert zostawili nam piosenki. Utwory Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

Jak przyjemnie się robi, prawda? Olivia Rodrigo i Drop That w SC 6 minut do 17 i chciałem przypomnieć, że we wtorek szykuje się Dzień Matki. To już bardzo niedługo, więc pamiętajcie, a my możemy wam pomóc z prezentem w przyszłym tygodniu we Wrzuć na Luz. Po 15 możecie nam opowiadać przygody, które przeżyliście z swoimi mamami. Do zgarnięcia pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem i 5 stówek na nowe buty. Brzmi dobrze? No jasne, że tak. To zgłoszenia za darmo na SKPL. A u nas zaraz kolejne hity. Będzie Alex Warren.

0: autopromocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan, wycenimy twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 6986 lub sprawdź na kompan.com.pl.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK. Ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany w 2012 roku. Teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Na trzecim Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie SK w każdy piątek po 18. Zaprasza Michał Sobkowski. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych DJ-skich setów. Najpierw mamy dla was najlepszych najlepiej zmiksowane hity na czasie. Potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety. Dziś o 21:00 ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Wtedy będą łezki, a teraz zadbam o uśmiechu. Fever Dream, Alex Warren, Derrick Cole, End of Beginning. Te hity zagram na pewno. Mati Fuczyło to ja. Cześć!

0: Ten hit mógłby się nie kończyć. To Taylor Swift i Elizabeth Taylor, West 16 minut po 17. A ja pytam was dzisiaj o to, co mogłoby się skończyć. Tak raz na zawsze. Paulina nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Hej, pytacie o to, co mogłoby się skończyć raz na zawsze? Otóż moje pranie. Wyobraźcie sobie, że nie ma wody. Na osiedlu pękła pompa i totalna posucha. A moje pranie kisi się już od kilku godzin.
0: Ajajaj.
1: A tak się cieszyłam, że takie słoneczko, wszystko poschnie. A tu... ząg. No cóż, przecież nie będę swoich brudów wywlekać po cudzych pralkach. Pozdrawiam.
0: No tak, z tym praniem brudów to w ogóle różnie bywa. Czasem można wyjść na tym bardzo słabiutko. Na przykład pewien pan jakiś czas temu miał radę, która pasuje idealnie do tematu prania brudów.
2: Trzeba nakierować swoje myślenie na dobry element. Jak odczuwamy brak miłości, to kupcie sobie psa, kota. I to bardzo uspokaja.
0: Radio SK. Można? Można. Kuba i Kuba, dość, to już za chwilę.
3: Reklama.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
6: Blik.
7: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: Modivo EOBUWIE, ETTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
13: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
16: I po reklamie.

0: To jeden z tych hitów, które lubimy. I to bardzo. Magiera, Sobel, Drobna Zabawa. A co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jeżeli powiecie to, co ja, czyli tak, to oczywiście mam coś dla was bardzo dobrego. Robin Schulz postanowił nagrać nowy kawałek. Nazywa się Better Times, zaprosił do współpracy Barbs i wyszło coś naprawdę dobrego. Jeżeli lubicie elektroniczne, klubowe klimaty, to będzie podobało wam się na 100%. Więc sprawdźmy, przekonajmy się. Robin Schulz, Barbs i Better Times.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: To Passenger i Let Her Go w Radiu SK. 26 minut zostało do 18. Co mogłoby się skończyć? Oto dziś was pytam. W tym temacie wysyłacie wiadomości głosowe na Facebooku Radia SK i Marcin ma swój pomysł.
2: Cześć SK.
1: Cześć.
2: Co bym chciał, żeby się dzisiaj skończyło?
1: Mhm.
2: Ja może odwrotnie powiem.
1: No dawaj.
2: Co bym chciał, żeby się nie skończyło? Sobota. Wolne. Żona wyjechała do córki. U nas piękna pogoda. Rower między nogi i jeździ sobie człowiek do woli. Żeby to się nigdy nie skończyło. Tego sobie życzę. Pozdrawiam wszystkich.
1: To ja tobie też tej dobrej zabawy życzę, Marcin, w takim razie. A tymczasem na rowerze śmiga też dzisiaj Łatwo Gang. Ten pan, który niedawno zebrał setki milionów dla Fundacji Cancer Fighters, teraz zbiera miliony dla chorego Maksia. Ta szalona wyprawa trwa już 25 godzin. Bez przerwy jedzie na rowerze i udało się uzbierać już ponad 8 milionów złotych. Do celu jeszcze 4 miliony i 350 kilometrów. Coś mi mówi, że to może się udać. Trzymamy kciuki. Jack Style i Turn the Lights Off, to już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
7: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
8: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
11: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
16: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
1: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: 5 minut do 18 to Lori, wszystko jedno, wszystko źle. Paweł Bogaj pojawił się w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Już za chwilę będę mówił dobry wieczór, ale jeszcze powiem dzień dobry.
0: A kiedy się zaczyna wieczór?
1: 18 punkt. Jak zaczynamy imprezkę, to zaczyna się też wieczór.
0: No tak, no bo zaczyna się impreza, no to wtedy robi się też
1: robi się ciemniej.
0: No dokładnie tak. No 18 u nas w Polsce to tak nie do końca. U ciebie wszystko jedno, czy wszystko źle, czy wszystko dobrze?
1: Wszystko dobrze, ale mam problemy z łękotką, także nie jest wesoło. No,
0: no dobrze.
1: Jak są na sali jacyś lekarze, proszę bardzo, proszę się zgłaszać.
0: Darmowa porada medyczna, już sobie to ogarnął. Paweł Bogaj zostaje z wami i zaczyna imprezkę, a ja uciekam. Widzę, że są niezłe hity i wiem, że masz niezłe nagrody, więc dobrej zabawy.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.

0: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
1: Nie musisz.
0: Jak to nie muszę?
1: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
0: Oto Moto Lease?
1: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
0: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
1: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
0: I to gdzie?
1: To tu. Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Kraśnik na czasie.
12: I Piotr Staszczuk, otwarcie parku linowego, występy artystyczne czy pokazy i mini turniej łuczniczy. To już jutro czeka na wszystkich mieszkańców Kraśnika i okolic za sprawą plenerowej imprezy, która rusza pod hasłem Majówka z funduszami. Uczestnicy wydarzenia mogą liczyć też na pokaz barmański uczniów ZS nr 3, mistrzowski pokaz karaty tradycyjnego, zawodników z klubu Chidorin, pokaz zapaśniczy Lux Suples Kraśnik czy wystawy sprzętu strażackiego. Nie zabraknie też stoisk promocyjnych, malowania twarzy i wiązań. Parkoczy dla najmłodszych czy degustacji potraw i słodkiego poczęstunku. To jutro na obiektach sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o 14:00.
13: Muzyką się żyje.
14: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów nastąpiła decyzja. Uwaga, jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną część historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie się z nią na festiwalu. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza, uwaga, potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, tacy jak PZ, Malik Montana, Kasba Łagane, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. A partnerem tej imprezy, uwaga, jak zawsze jest Radio Eska. Słuchajcie uważnie Eski, no bo będziemy mieli dla Was bilety właśnie na to wydarzenie. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rap Stacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugim weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. 10. jubiluszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także PZ, BDS, White, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie Eski, bo my niebawem będziemy mieli dla Was zaproszenia na Rap Stację. A Gips otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wyda nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym Gips nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się też Igo, a ten kawałek mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A jeśli chodzi o Igo, no to ten artysta szykuje się do wyjątkowego występu już za tydzień. W sobotę i niedzielę zagra na Wawelu w Krakowie. Artysta przyznaje, że jest to dla niego bardzo duże wydarzenie. Szczególnie ma znaczenie to dlatego, że Kraków to jest jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczynała się jego muzyczna kariera.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Imprezka.
14: No jak na zewnątrz jest taka pogoda, że aż się chce imprezować. 3 minuty po godzinie 18:00 już oficjalnie zaczynamy sobotnią imprezkę w Radiu SK. Mam dla Was, uwaga, kilka nowości, do tego bilety na bardzo fajne wydarzenie w Olsztynie, czyli Kordowiada się zbliża. Więcej szczegółów za moment.
15: Na czasie Radio SK. Radio SK.
14: A teraz gramy hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam na początek imprezki. Damiano David, The First Time. Zróbcie głośniej, pobawmy się razem.

Ja sobie sprawdziłem pochodzenie pani Tate McCree, 11, już 12 minut po godzinie 18. Pani Tate, uwaga, jest w połowie Kanadyjką, a w połowie Niemką. Jej mama jest Niemką. Pozdrawiamy naszą sąsiadkę z lewej strony. Ale Tate McCree już za nami, a ja sprawdzam właśnie, kto dzisiaj świętuje, komu należą się takie brawa. I uwaga, Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, czyli dzisiaj wolne sądy. W sensie wolne, bo nie przyszli do pracy. Do tego uwaga, Dzień Teścia. No i właśnie. Dzisiaj pokażemy tym teściom troszeczkę miłości, albo chociaż prawdy. To jest zadanie na dzisiaj, na dzisiejszą imprezkę. Dziewczyny, faceci, panowie i panie, jaki jest wasz teść? I ja wiem, że niektórzy nie mają teścia, to możecie sobie wymyśleć, jakiego byście chcieli mieć teścia. Czy to jest na przykład gość, który przyjeżdża i od razu mówi: a kto to tak źle to pomalował? Kto to tak źle zaparkował to auto? Takich teściów też potrzebujemy, oczywiście. A może to jest taki teść w stylu, że to jest dobry ziomek i lubicie go czasami zaprosić na grilla, żeby napić się z nim orężady albo zjeść wspólnie karkówkę? Proszę się chwalić. Nagrajcie mi teraz głosówkę na Messengerze Eski, ja czekam. I dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj jest czas na wasze przemyślenia. Ewentualnie możecie mi opowiedzieć najbardziej absurdalną historię z udziałem waszego teścia. Czekam na hity. Tymczasem, słuchajcie, dla wszystkich teściów gram już teraz hity od Eski, Mozzy Man w Radiu Eska. Przypominam jeszcze raz, proszę dokończyć zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...

Silver już za nami, 21 minut po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj dzień teścia, przypominam, jak ja bym miał, słuchajcie, takiego teścia jak na przykład Robert Lewandowski, no to dzisiaj pewnie byśmy świętowali w Barcelonie. Ja przypominam, dzisiaj dzień teścia, ale też... A poczekajcie, zmienię podkład. Ale dzisiaj też... Robert Lewandowski odbył swój ostatni trening w Barcelonie. A o 21:00 jego ostatni mecz w tym klubie. I uwaga, brakuje mu już tylko jednego gola, żeby znaleźć się w top 10 strzelców w historii Barcelony. No presja jest ogromna. Jak nie strzeli, no to w Hiszpanii i tak będzie legendą. Ale na polskim osiedlu pewnie pojadą z nim do spodu.

0: I teraz się mogę pomylić. Uwaga, Shinza, Arco, Kasango, Faja, Faja w Radiu SK, 30 minut po godzinie 18. Ten numer znajdziecie w propozycjach do gorącej 20. Głosujecie oczywiście na sk.pl. No a ten kawałek, jak się wsłuchałem, to brzmi jak odlot ściśle tajny. Bardzo wakacyjnie. A tak wczoraj, a propos naszego odlotu ściśle tajnego, dołączyło do nas dwoje wspaniałych słuchaczy.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
3: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja!
0: Rewelacja! Wy też tak możecie krzyknąć, co trzeba zrobić? Zgłoszenia tylko i wyłącznie przez Eskową aplikację. Pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny.
4: Radio SK. Reklama.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
16: Chcecie wygrywać więcej?
17: Tak!
16: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
17: Ale to kręci!
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką.
23: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
26: I po reklamie. SK.

0: To jest bardzo wakacyjny numer. Talk to you w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 19. Ja przypominam, dzisiaj dzień teścia, tak? I w związku z tym mam do rozdania 4 imienne zaproszenia na kordeć.
1: Ja w sumie nie wiedziałem do końca, dlaczego jechaliśmy cały czas w ciszy do końca pracy.
0: Pozdrawiamy gorąco Messenger Radia SK. Dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...

0: delikatna.
1: Jak aksamit. I napisała ponad 170 piosenek dla największych polskich gwiazd. To Marisa z piosenką Odkochaj. Ten numer też znajdziecie w propozycjach do gorących dwudziestki. Całe zestawienie przypominam na sk.pl. Tam też możecie głosować na swojego ulubienicę. Albo jak w tym przypadku na swoją ulubienicę. Proszę bardzo, zróbcie głośniej.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Doktorze, syn znowu kaszle.
13: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
12: Co mogę zrobić?
13: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
14: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty. Między innymi Zakochałem się pod apteką, które znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania. No a w czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez główny inspektor farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Instytucja uznała, że to nielegalna reklama, a Taco Hemingway stwierdził, tutaj cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chcecie mieć dobry wpływ na młodych ludzi, ja też chcę mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił też kilku rad młodym ludziom.
21: Na pierwsze, czytajcie książki, zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Dzieci w swojej ziemi rozwijacie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
20: Bardzo uważajcie na alkohol i czytajcie książki. Tako polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił, no i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. A już w poniedziałek Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festiwal 2026. Na gali kategorii muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych, a wśród nich jest wielu artystów, których znacie ze Eski. Wśród tych nominowanych na Fryderykach w kategorii album roku pop ma szansę, uwaga, m.in. Igo, Wiktor Dyduła czy Zalia. A wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Quebo na Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii single roku pop. Szanse na tą statuetkę mają m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałow i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Evi Valarte. Gale rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji.
0: Impreska.
2: Impreska.
0: Impreska. Eska.
20: 2:19, to jest sobotnia imprezka w Radiu Eska. Za chwilę gram coś nowego w naszej sobotniej playliście i to prosto z Francji. Do tego wyślę was i waszą ekipę na kordowiadę. Zostańcie blisko Radia Eska. Paweł

0: skuterem, rowerem, samochodem. Ciekawe, czym jedzie Dawid Podsiadło. To mało miasteczkowy, czyli uwaga, trzeci album pana Dawida. No, tak ten czas zapitala.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, 13 minut po godzinie 19, a teraz czas na mocne klubowe granie. Zróbcie już teraz głośniej. Hugel, czyli francuski DJ i producent znany z remiksu Bella Ciao powraca. Ta piosenka nosi tytuł Moving to the Sun i ten kawałek jest pierwszym numerem z jego nadchodzącego debiutanckiego albumu 21. No nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać. No i na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20.

właściwie ich to chyba nie trzeba przedstawiać. 22 minuty po 19, One Republic za nami w SC, a za chwilę Katy Perry w Stanach. Tymczasem, słuchajcie, czytam i sprawdzam, co się dzieje w internetach. Maja Ostaszewska tłumaczy się z udziału w kampanii promującej skórzane torebki. Powiedziała, nie jestem nieskazitelnie ekologiczna. No, czyli ekologia kończy się tam, gdzie zaczyna się dział współpracy.

0: Legendary Lover od Katy Perry, czyli legendarna miłość z Katy Perry. I ja zacząłem sobie to wyobrażać, ale może zostawmy to, wrócimy do tego później, po 22. Dzisiaj, słuchajcie, Dzień Teścia, przypominam, i oczywiście złóżcie swoim teściom wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, a może zawieźcie im coś fajnego na grilla, na przykład karkóweczka już zamarynowana, tylko wystarczy wrzucić. Teściowie doceniają takie gesty. Ja przypominam, nagrywacie swoje głosówki ze swoim dokończeniem zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... Proszę bardzo, jedna z głosówek.
1: Mojego teścia szanuję za to, że została mu reszta honoru i nie przyjeżdża do mnie.
0: Radio SK. Nie, no ale tak to nie, no tak to nie.
2: Reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
2: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
4: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę, oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: I po reklamie.
8: Esko.

0: Słuchajcie, zadzwoniłem do Moniki i powiedziałem: Monika, wchodzimy na antenę, a Monika do mnie co? Halo, halo?
1: Nie przygotuję się w 10 sekund.
0: Monika, Monika, spokojnie, już jesteśmy na antenie i się przygotowałaś, brawo dla ciebie. Słuchaj, cały czas mówimy o teściach. Ty mi zdradziłaś, no właściwie niech słuchacze sobie sami posłuchają, co ty powiedziałaś o swoim teściu.
1: Cześć, tu Monika z Lublina. Odpowiadając na pytanie, za co najbardziej szanuję i podziwiam mojego teścia, to zdecydowanie za to, że wytrzymuję z moją teściową od 25 lat co najmniej.
0: Czy teściowa o tym wie, Monika? Opowiadaj.
1: To i obok i też jest zadowolona. Mówi, że jedzie do Olsztyna.
0: Daj mi tutaj teściową, poproszę teściową.
1: Jak ma... Słucham.
0: Jak mamusia ma na imię?
1: Tak samo jak moja synowa, Monika.
0: Monika, no to, no to przecież wy się pięknie przyciągnęłyście, dziewczyny. A czy mama teściowa lubi koncerty?
1: Uwielbiam.
0: Okej, dobra. A daj mi Monikę, tą swoją synową.
1: Słucham.
0: Dobra, czyli wy macie taki dobry kontakt, a po prostu tak nagrałaś, żeby sobie pożartować z teściowej, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Okej, no i to jest najważniejsze.
1: No to liczymy się później.
0: Okej, dobra, no to żeby Monika teściowa i Monika, czekaj, teściowa i kto, ty jesteś, kto, czekaj, kto?
1: No, synowa.
0: Synowa, dokładnie, tego słowa zabrakło, to żebyście się tak dobrze, fajnie połączyły i miały do tego okazję, to proszę bardzo, uwaga, zróbcie wielkie brawa. 4. A jak? Dla ciebie, Monika, i twoje paczki, teściów, teściowe, znajomych, 4 bilety na kordowiadę, a zabieracie też teścia?
1: Tak, no muszę zawieść.
0: A, może wam się w końcu relacja poprawi?
1: Mamy nadzieję.
0: Ach, trzymam kciuki, a teraz Rose i Bruno Mars.

Wiktor. Wali Góra, 4 pory roku, 7 minut zostało nam do godziny 20. Wcześniej wspominałem, oczywiście świętujemy cały czas Dzień Teścia, ale Olga odezwała się na Messengerze, przypomniała, że dzisiaj nie tylko Dzień Teścia się obchodzi, ale jest też Dzień Spedytora. No i właśnie Olga pozdrawia z dyżuru. Spedytorzy to są osoby, które układają innym dzień. Mówią, gdzie ktoś ma jechać, po co ma tam jechać, co załadować, co rozładować. Ja mam takie wrażenie, że żona mojego kumpla Maćka jest u nich takim spedytorem. Radio SK. PS Maciek, trzymaj się. Kiedy indziej pojedziemy na te ryby.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.
3: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
6: Kraśnik na czasie. I Piotr Staszczuk. Strażackie przygody kredką malowane to konkurs plastyczny dla najmłodszych, który organizuje Ochotnicza Straż Pożarna Dzierzkowice Rynek. Do konkurencji mogą podejść dzieci w dwóch kategoriach. Mowa o najmłodszych w wieku od 3 do 6 oraz od 7 do 10 lat. Pracę należy wykonać na arkuszu A4 dowolną techniką. Ta powinna być stworzona samodzielnie. Na odwrocie powinniśmy wpisać imię, nazwisko, wiek, klasy bądź nazwę grupy przedszkolnej uczestnika. Gotowe dzieła należy przynosić do gminy Biblioteki Publicznej w Dzierzkowicach jeszcze do 26 maja. Laureatów poznamy w ostatnią niedzielę miesiąca.
7: Muzyką się żyje.
8: A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and a Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To jest numer 1 gorącej 20 Radia SK, ale kawałek sam w sobie nie jest nowy. On został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, no i wracając do gorącej dwudziestki. Na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. No a na trzecim Dracula, za którą stoi Tame, Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na Was na sk.pl. Głosujcie na Wasze ulubione hity. No i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18:00. Zaprasza Michu Sobkowski. Ledwo wróciła, a już wyjechała z Polski. Alicja Szemplińska, bo o niej mowa. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. W tym momencie poleciała do Londynu, by pracować nad nowym albumem. A jaki on będzie, to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
9: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzykę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
10: Jesteś szczęśliwa.
9: Jestem szczęśliwa.
8: I to jest najważniejsze. O najbliższych planach wokalistki możecie też przeczytać na sk.pl. Wpadajcie i sprawdzajcie. A Dua Lipa zrobiła fanom prezent. Wydała film, no i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Ta trasa była jak dotąd najpiękniejszym i najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem w mojej karierze. Stworzyliście coś więcej niż tylko koncert. Stworzyliście rodzinę i czuję, że to każdej nocy. Tak Dua Lipa mówi w zwiastunie koncertowego filmu, a produkcję możecie znaleźć m.in. na YouTubie.
0: Imprezka.
7: Imprezka.
0: Imprezka.
8: Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego imprezkowania. Dzisiaj mam jeszcze kilka muzycznych nowości w zanadrzu. Zagram m.in. kawałek, który nosi fajny tytuł Colorado. Ja jak byłem kiedyś młodszy, to w moich okolicach właśnie tak nazywał się klub. I tam się bardzo sporo działo. U tak samo dzieje się bardzo dużo w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam, a teraz numer 2 gorącej dwudziestki. Ja się

Spróbuję jego głosem. Sean Paul, czyli ikona. Wystąpił 20 maja 2026 roku w Warszawie. To się wszystko działo na Torwarze. Nasza koleżanka Weronika od Sociali mówiła, że była i było cudownie. Pozdrawiam, ja jej wierzę. Ale słuchajcie, gorsze nastroje niż takie fajne pokoncertowe mają teraz dziennikarze w Argentynie. Tam się dzieje. Podobno tam dziennikarze zaliczyli wpadkę i do rozmowy o UFO zamiast ufologa zaprosili urologa. A może to nie pomyłka? Może po prostu kolanoskopia to jest zabieg nie z tej ziemi?

0: Polska.
1: Mojego teścia szanuję za to, że jest mega najlepszym dziadkiem na świecie. Opiekuje się moim synem cudownie. No i to jest człowiek, z którym zawsze można wypić. Chodzi o Orę Ladę oczywiście.

0: potrafimy zagrać. Superstar z Radiu SK, 19 minut po godzinie 20. Proszę zrobić głośniej. Cały czas sprawdzam, za co chcielibyście podziękować swojemu teściowi albo pozdrowić go gorąco. Uwaga, uwaga, odbieramy teraz. Daniel się nagrał, proszę bardzo.
1: Jego teścia szanuję za 10 lat po ślubie, a ja go widziałem tylko raz.
0: Wow, czyli twój teść jest magikiem. Radio SK. Pewnie zniknął po mleko.

0: Ja sobie sprawdzam, co się dzieje u Łatwoganga. Prawie 9 milionów złotych gość zebrał. No to jest coś wspaniałego. Możecie cały czas śledzić live na YouTubie Piotrka. Pozdrawiamy gorąco, trzymamy kciuki. 12 milionów, tyle chce chłopaku zbierać. No i myślę, że spokojnie mu się uda. Ale słuchajcie, a propos tych, którzy jeżdżą, proszę uważać, ostrzeżenie jest przed dziką zwierzyną. Te majowe, sobotnie wieczory to taki czas wzmożonej aktywności zwierząt w lasach. One się czasami przytulają do siebie. I proszę uważać na drogach. Przypomnijmy kierowcom, noga z gazu, szczególnie na tych drogach lokalnych, między lasami. Proszę na siebie uważać, bo zwierzyna no, nie zna przepisów ruchu drogowego. Ja nawet wymyśliłem takie hasło. Uwaga! Nie bądź jeleń, zwolnij!
1: Świetnie. Zapiszmy ten pomysł, żeby nam nie wyleciał i myślmy dalej.
0: Radio SK. Aha.

0: 21:00 to oczywiście PZ Tower, dom nad wodą. No fajnie mieć takiego teścia właśnie z domem nad wodą. Można sobie w ciepłe dni, takie jak właśnie dzisiaj, pójść, popływać. Ja cały czas pytam o tą końcówkę waszego zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj wy musicie się popisać. Proszę bardzo, pierwszy telefon.
1: Ja jestem Łukasz, a mój teść to Zbyszek. Chciałbym nagrać głosówkę dla teścia. Mhm. Chciałbym pozdrowić swojego teścia i podziękować mu za to, że zawsze dba o to, żeby puste zawsze było pełne.
0: Pięknie, piękna sentencja. Proszę bardzo, jeszcze ktoś z nami. Halo, halo.
2: Cześć, mojego teścia szanuję, lubię za to, że jest człowiekiem, że jest robotny, rodzinny, że jest delikatny, pomimo, że potrafi być prawdziwym mężczyzną. Że wytrzymuje z zięciem i z teściową, bo to jest mieszanka wybuchowa. Za to, że dobrze wychował córkę i za to, że jak pracuje w delegacji, to potrafi zająć się wnukiem, dzięki któremu on ma męski autorytet. I praktycznie za wszystko, bo ogarnia wszystko od budowlanki po finanse. No nie mogę złego słowa na niego powiedzieć. Jest to złoty człowiek, jest to bohater bez peleryny. Dzięki, cześć.
0: A to ładne. Bohater bez peleryny. To teraz Fastboy dla tego bohatera.

Sabrina i Madonna w Radiu SK. 4 minuty zostało nam do 21. Ja muszę to powiedzieć, ja właśnie za to kocham słuchaczy Radia SK. Dzisiaj słuchajcie, w progresji warszawskiej gra Florida. No i Wiktoria, którą wysłaliśmy na ten koncert, wysłała nam filmik, jak wyśmienicie się bawi. Pozdrawiam gorąco. Do tego dostaliśmy też zdjęcie z kolejki, która ustawiła się do wejścia na płytę PGE Narodowego. Tam teraz gra Taco Hemingway. No i na ten koncert SK też rozdawała wam bilety. Pozdrawiam gorąco wszystkich, którzy się tam bawią. Sami słyszycie, że warto słuchać Eski. Zawsze mamy dla was wejściówki na fantastyczne koncerty. Nawet jeśli biletów już nie ma w sprzedaży. Radio SK. Zawsze potrafimy ogarnąć.

0: to promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
0: Autopromocja.
3: Kraśnik na czasie.
4: I Piotr Staszczuk, trwa konkurs Przełato Skarpem. Ten jest kierowany do przedszkolaków i młodzieży ze szkół podstawowych na terenie całego powiatu kraśnickiego. Przygotowana praca może być stworzona w formie plastycznej. Zarówno format, jak i technika są dowolne. Warunkiem jest to, by ta była wykonana samodzielnie. Organizatorzy przewidzieli 3 kategorie zgłoszeń dla przedszkoli i klas zerowych oraz uczniów szkół podstawowych w klasach 1, 3 czy 4, 8. Najlepsze dzieła zostaną wyłonione przez jury, które powołają organizatorzy konkursu. Czas na zgłoszenia jest jeszcze do 12 czerwca. Szczegóły znajdziecie na Facebooku CKIB w Zakrzówku.
0: Muzyką się żyje.
5: Na Stadionie Narodowym w Warszawie trwa drugi koncert Taco Hemingwaya. Fani mogą usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, no bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym samym czasie pojawiło się kilka nowych stacji, więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na wczorajszym koncercie Taco Hemingwaya pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. No a na koncert wpadł też BDOS2115. Wpadajcie na SK-owego Instagrama, tam mamy nagrania z wczorajszego koncertu. A najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdym piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, no a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe A State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa, a na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, no bo m.in. wystąpią bracia Kacper, Berczyk, Trips czy Calvin i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami, słuchajcie nas uważnie, no bo będziemy mieli dla was bilety właśnie na tą imprezę, a wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour w ostatni weekend maja, pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach Dni Obornik Śląski. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp, uwaga, na tą imprezę jest darmowy.
0: Imprezka.
5: 12:40 zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Taco śpiewa właśnie na Narodowym. Jak się dzisiaj obudziłem, to wystarczyło, że odpaliłem TikToka i już wiedziałem, co się wczoraj działo na koncercie. Wy odpalajcie Radio SK, my zawsze gramy wam najnowsze hity, a w tej godzinie no, też dorzucimy do pieca. Swedish House Mafia na początek, Wait So Long, tak zaczynamy 21. Paweł Bogaj, zapraszam was gorąco i jakbyście chcieli kilka słów do swoich teściów przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK albo 664 402 302.

0: Dobra, CIA już wszyscy znają. Proszę zagrać coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No a teraz w Esce nowość. Nowość na lato. Colorado od Luxury, Load Luxury, czyli... Słuchajcie, coś wspaniałego. To jest mega lekki, wakacyjny numer. To jest połączenie trochę klubowego brzmienia, trochę perfekcyjnego wokalu i trochę idealnego wyczucia. Producent przyszedł, dodał to, co trzeba i nic więcej nie trzeba tam dodawać. To jest idealny numer na przykład do nocnego jeżdżenia bez celu po mieście, chociaż przy tych cenach paliwa... Radio S. No, dużo energii, chwytliwy refren. No, wszystko jest w tym kawałku. Colorado już teraz.

0: Sugar Babes. To już kończymy. 21:21. Dokładnie tak. Podobno jak się minuty z godzinami zejdą w jeden moment, no to podobno ktoś o nas myśli. Jeśli ktoś teraz o mnie myśli, pozdrawiam gorąco. Dzisiaj mamy Dzień Teścia. Oczywiście sporo wiadomości od was, że pozdrawiacie swoich teściów. Krzysiu napisał, że pozdrawia Marka, z którym jest teraz na rybach. No to jest przyjaźń z teściem. Dajcie znać 664-402-302, ewentualnie Messenger Radia SK. Może macie jakieś fajne przygody ze swoim teściem, to też bardzo chętnie przyjmę. Proszę bardzo, Justyna nam się nagrała, no to słuchamy.
1: Z okazji dnia teścia mam taką historyjkę, że kiedyś pomyliłam swojego teścia ze swoim narzeczonym i klepnęłam go w pupę. Pozdrawiam pana Bogusława.
0: Pan Bogusław został klepnięty w pupę. No, ale dlaczego?
2: W imię zasad.
0: A, bo to był ten pan Bogusław.

Od razu jakoś przyjemniej się zrobiło. 30 minut po 21. To jest Radio SK, to jest sobotnia imprezka. A to był Bauza, jego Magnetic. To jest hit ostatnich tygodni. A jeśli macie ochotę na więcej takich klimatów, hitów, miksów od właśnie Bauzy, no to wpadajcie do naszej aplikacji. Tam czeka na was set wczorajszego SK Live Remix. No i właśnie oprócz wielu znanych DJ-ów pojawił się wczoraj. Od drugiej w nocy grał Bauza. W sumie to dzisiaj. Jeśli chcielibyście tego posłuchać, pobierajcie aplikację Radia SK. Śmiało,

proszę zrobić głośniej teraz, bo też ważna informacja. Pozdrawiam Łatwoganga. Tak, niektórzy mówią łatwo gong, gang, jak zwał, tak zwał. Gość robi wielkie rzeczy. Zebrał już prawie 9,5 miliona, dokładnie 9 milionów 200 tysięcy. Cały czas jedzie, a do tych 12 milionów założonych brakuje już niecałe 3. No więc jak macie jakieś zaskórniaczki, śmiało wyciągajcie, wpłacajcie. Radio SK. Naprawdę warto pomagać.

wiadomości na... Maciej Musiałowski, Flora. Kończy nam godzinę 21. Uwaga, uwaga. Przed chwilą mówiłem, że Łatwo Ganku zbierał 9 milionów 200 tysięcy. Pomyłeczka, już jest ponad 10 milionów 200 tysięcy. No szacun dla was, wszystkich, którzy teraz słuchają Radia SK, którzy wpłacili przez ten czas. Ja przypominam, cały czas też możecie pobierać aplikację Radia SK, bo tam możecie się zgłaszać do naszego odlotu ściśle tajnego. Dawno o tym nie mówiłem, więc też przypominam. Wylot 29, powrót 31, chodzi o maj. I ja się pochwalę, ja też lecę, no tak mi się trafiło. Więc jakby ktoś chciał ze mną poimprozować, no ale wiecie, tak w realu, no to zgłoszenia przez aplikację Radia SK. Paweł Bogaj, kłaniam się, bawcie się grzecznie tej nocy, hej! SK.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek o 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Radio SK.
5: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice. And I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
0: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie.

0: Auto promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.

bez liber, rastatolik, slajner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę cię.

Radio SK. No hesitation if you step.

0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzień.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no.